do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz. Jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd. Za tobą pościg. Urządzam rajd. Do twoich myśli, do twoich

A to je buwol od wypsanej fiksy, czyli bawoł po prostu po polsku. I takich piosenek, no może nie czeskich do końca więcej, czy będzie do 10, ale w podobnym klimacie do 10 na pewno muzykę znajdziecie na naszej antenie. Znajdziecie jeszcze...

Z racji, że dzisiaj żadnego święta nie ma, to pewnie będę was odsyłał na aferanek@afera.com.pl, na taką właśnie naszą skrzynkę pocztową, żebyście pisali, jakie to święto powinno być. Nasza kolejna nowość chociażby na 13 minut do godziny 7 to Feniks od Suwala. O tym, jak powstaje ten Feniks, pewnie z popiołów, co nieco będzie.

0: ligi. Czeka ich jednak niemałe wyzwanie. Zespół z Bydgoszczy zdaje się być faworytem z 0 porażkami i 1 remisem na koncie. Zawody odbędą się na stadionie na Golęcinie. W związku z tym w najbliższą niedzielę można spodziewać się tam utrudnień w ruchu. Odbędzie się spacer przyrodniczy po szachtach. W następną sobotę Urząd Miasta Poznania organizuje kolejny z serii spacerów z przewodnikiem. Poprzednia przechadzka miała miejsce w rezerwacie Meteoryt Morasko. Ta kolejna obejmie znany lokalnej społeczności teren znajdujący się w południowo-zachodniej części miasta. Są to glinianki, niegdyś związane z cegielniami Rudnicz, Kotowo i Świerczewo. Kiedyś znajdowały się tam też dwa użytki ekologiczne, Kopanina 1 i Kopanina 2. Podczas 3-godzinnego spaceru przewodnik opowie o zamieszkujących szachty gatunkach roślin i zwierząt. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Warto też wspomnieć, że uczestnicy przechadzki będą się przemieszczać częściowo poza szlakiem. I to już wszystkie informacje, jeśli chodzi o ten serwis. Następny za niecałą godzinę.
1: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Jeśli chodzi o pukanie do drzwi od kurnika, to zawsze otwieramy, szczególnie o godzinie 7. Zapraszamy.

piątek, mamy w kalendarzu 11 dzień września. Jacek, Dagna, Prot, Jan i Felix obchodzą imieniny najlepszego. W takim razie życzymy święto Mikołajów. Dzisiaj obchodzimy przynajmniej tych aferowych, to też wszyscy wiemy. Na antenie już na jaw. Dominik

września właśnie 2001 roku. O tym, jaka to cena, którą Amerykanie zapłacili, no przeczytacie na stronie 8 i właśnie w głównym temacie Gazety Wyborczej. Jeszcze na jedynce o tym, że nie wystarczy być prymusem. Rekrutują dzieci razem z ich rodzicami do szkoły. Jeśli rodzice nie zdadzą egzaminu, to czujemy, że będą trudni. Dziecko się nie dostaje, no proszę. Czyli masz przechlapane, jeśli chcesz pójść do takiej prywatnej szkoły, albo twoi rodzice chcą, żebyś poszedł do prywatnej szkoły i ty się dostaniesz, a ci rodzice nie, to co wtedy? Oni mają się tobie tłumaczyć, jak to wyglądało? O tym na stronie 4 i 5 możecie przeczytać, a to akurat sytuacja właśnie prywatnej szkoły podstawowej w Krakowie. Lista błędów Mentzena też na jedynce oraz scenariusz katastroficzny. To akurat letnie okno transferowe, które pokazało się, że w Europie liczy się właściwie jedna liga. Są jednak tacy, którzy ich już widzą rychły koniec Eldorado. O tym na stronie 23 Gazety Wyborczej przeczytać. Ja przechodzę do Gazety Rzeczpospolita. Na jedynce dość karania menedżerów za ryzyko. Rezygnacja z tak zwanej bezszkodowej niegospodarności. Podwyższenie wysokości progu mienia znacznej i wielkiej wartości, od czego zależy surowość sankcji oraz możliwość uniknięcia kary przy pełnym naprawieniu szkody. To najważniejsze z punktu widzenia zarządzających biznesami rozwiązania. Przewiduje je projekt nowelizacji kodeksu karnego w zakresie przestępstw majątkowych opracowany przez Komisję Kodyfikującą Prawa Karnego. Taka właśnie reforma przepisów o przestępstwach majątkowych się znajduje w głównym temacie Rzeczpospolitej. 500 tysięcy złotych do takiej kwoty ma wzrosnąć z obecnych 200 tysięcy złotych próg mienia znacznej wartości. Również Rzeczpospolita pisze o zamachu na Nowy Jork właśnie 25 lat temu. Znajdujemy również artykuł o tym, że fundusz kościelny zostaje, a miał nie zostać, bo taki właśnie był jeden ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Prawdopodobieństwo likwidacji funduszu kościelnego w tej kadencji jest niemal zerowe, twierdzą nasi rozmówcy Rzeczpospolitej. Oczywiście tymczasem w przyszłym roku ma paść kolejny rekord jego wysokości. 283,6 miliona złotych. A kolejnym jeszcze tematem są banki. Tutaj Pol STR może obniżyć raty. PKO BP jako pierwszy bank wprowadził Pol STR, nowy wskaźnik referencyjny do kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem. Do końca roku mają zrobić to pozostałe banki. O tym na 15 stronie taki tekst Anny Cieślak-Wróblewskiej możecie przeczytać. Ja przechodzę do Gazety Prawnej, do wydania weekendowego właśnie, a tam witają nas cienie. Takie zdjęcie z nimi, a te cienie mają karabiny. Wojna z cieniem dokładnie. Ćwierć wieku po ataku Al-Kaidy wciąż nie ma dobrego pomysłu, jak walczyć z terroryzmem. To na stronie 3 uratować cywila. Na stronie 9 doświadczenia Ukrainy są dziś punktem odniesienia dla innych państw europejskich w systemie obrony cywilnej. Również teksty jeszcze Macieja Kiślowskiego. On przekonuje do tego, aby pogodzić się z tymi różnymi odcieniami polskości, to na 14 stronie, oraz o Chinach, które nie są już aroganckie, a są bardziej otwarte na prywatne firmy. To na 21 stronie Gazety Prawnej przeczytacie. No ja przechodzę jeszcze na koniec do prasy lokalnej, tam Głos Wielkopolski. Na początek, na jedynce, czekałem na koniec świata, wykluczono mnie, moja mama, a mieszkamy przez ścianę, nie widziała nawet swojego wnuka. Wystarczyłoby jedno słowo, 11 osób, żeby to zrozumieć. Taki wywiad z Piotrem Świergielem możecie przeczytać, a on był właśnie świadkiem Jehowy i o tym też rozmawiał właśnie z redaktorami Głosu Wielkopolskiego na stronie 17. Zachęcam. Gdy na drogę zbierasz 16 lat, Szymon Paś pisze o tym, o Krzesinach, które przez wielu poznaniaków nie są traktowane jako część
część Poznania, o tym, że taki charakter osiedla wiejskiego ma swoje plusy, ale ma też minusy. O tym przeczytacie na stronie 10 oraz 11. Złota setka, święto biznesu. Już za tydzień poznamy największe firmy Wielkopolski oraz te warte dostrzeżenia zdaniem przedsiębiorców i naukowców na stronie 23. O tym, że płuca nie bolą, ale raka można wykryć bardzo prosto na stronie 4. Warto się badać oczywiście. No i ostatnie jeszcze wydanie, tym razem Poznańska Gazeta Wyborcza, Tygodnik Poznań dokładniej. Wybrali Morawieckiego, ale chcą odejść z PiS. Tomasz Cykla i Mikołaj Woźniak piszą o tym, że nie można grać jednocześnie dla Legii, no już mi się nawet pomieszało, tak jak nie można należeć do PiS i przystępować do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. No właśnie, dwóch posłów tak by chciało, dokładnie radna Klaudia Strzelecka i jej kolega Mateusz Rozmiarek postanowili na Rozwój Plus Morawieckiego. No i z tego PiSu nie chcą odchodzić. Najaktywniejsi radni sejmiku stawiają na Morawieckiego. No proszę, czyli właśnie najaktywniejsi byli. Również o tym, że siostra posła Szynkowskiego, Welsenka, zostaje w PiSie. Takie pytanie zostało zadane. I o tym, że szef PiS w Poznaniu no właśnie porównuje tą sytuację radnych do piłkarskiej sytuacji takiego piłkarza Lecha czy Legii. 10, prawie 11 minut po godzinie 7 my kończymy przegląd porannej prasy.

17. Bułgaria z Ukrainą zagra. No tych meczów oczywiście jest więcej, no bo to jeszcze faza grupowa Mistrzostw Europy, więc polecam sobie wszystkie je sprawdzić. My przechodzimy w takim razie do piłki nożnej, no i do najlepszej, albo drugiej najlepszej ligi na świecie, no bo o Ekstraklasie jeszcze dzisiaj też będziemy mówić, ale zaczynamy od Ligi Mistrzów. Wczoraj Fenerbahce z Romą zremisowało 1-1, takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie PSV z Szachtarem, natomiast 5-0 Bayern wygrał z Bodo Glimt. Bodo znalazło jeszcze czerwoną kartkę, sobie na koncie zanotowali. Taką samą czerwoną kartkę też zanotowała Slavia Praga. 2-3 przegrali z Lens. Oni 4-1 wygrało Como z Lipskiem, no i 4-0 Manchester United z Sabah Baku. Tymoteusz Puchacz nie owijał w bawełnę, mówił, że po prostu są za słabi jeszcze na taki poziom. To nie jest to jeszcze. Zagrał Puchacz cały mecz. No czy się wyróżnił na tle reszty kolegów? Chyba nie. Ale jakiejś blamy chyba sporej też nie dał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeśli chodzi o tą już najlepszą ligę na świecie, no to Ekstraklasa. 8 kolejka rusza już dzisiaj. Raków Częstochowa z Motorem Lublin zagra o godzinie 18. Wisła Kraków z Jagiellonią Białystok o 20.30. Śląsk Wrocław z Koroną Kielce to już jutro o 14.45. Najważniejsze spotkanie to Górnik Zabrze z Lechem Poznań o 17.30 również jutro. No i jutro jeszcze Zagłębie Lubin z GKS-em Katowice o 20.15. Zagrają reszta meczy tej 8 kolejki Ekstraklasy. To Wisła Płock z Krakowią w niedzielę, Pogoń Szczecin z Wieczystą również w niedzielę i w niedzielę Legia Warszawa z Widzewem Łódź, a w poniedziałek zakończy się ta 8 kolejka spotkaniem Radomiaka z Piastem Gliwice. Jeśli chodzi o tabelę, no to Lech Poznań na czele, 16 punktów mam, no i jest na czele mimo zagrania jednego spotkania mniej od Legii Warszawa, która jest na miejscu drugim z punktami 15. No i oby tak to właśnie zostało. Jeśli chodzi o Wartę Poznań, to ona jutro o 15.30 zagra spotkanie z Arką Gdynia, jeśli chodzi o pierwszą ligę. No a my przechodzimy w takim razie jeszcze do US Open. Tam wczoraj Zverev wygrał z Van den Zandschulpem 3-0 w setach. Spotkaniem aż tak długo wcale nie potrwało, jedynie ten drugi set. W drugim secie Holender gdzieś tam zaszkodził Niemcowi faktycznie. 7-5 ten drugi set się prezentował. Pierwszy to 6-2, a trzeci 6-1. Tutaj Niemiec raczej problemów nie miał. No i dzisiaj Zverev o godzinie 21 zagra z Hachanowem. Jeśli chodzi o singiel kobiet, no to niektórzy mówią, że taki finał marzenie. Dla mnie marzenie nie jest to, ponieważ Igi Świątek nie ma, a Sabalenka z Rybakiną. Otóż one zagrają. Godzina jeszcze do ustalenia. Debel mężczyzn to z kolei jutro. Skupski z Harrisonem zagra razem przeciwko Pucowi i Krawicowi. Ta pierwsza para to z Wielkiej Brytanii i Amerykanin zagra z dwójką Niemców, a jeśli chodzi o debel kobiet, to dzisiaj spotkanie pary Montgomery z Kruger. One zagrają przeciwko Sinakowej z Townsend. Ta pierwsza para to Amerykanki, a druga Amerykanka i Czeszka. No i to chyba wszystko. Jeśli chodzi o serwis sportowy, trochę tych wydarzeń było, ale bardziej czekamy chyba jeszcze na to, co przed nami w weekend. 6 minut do godziny 8 zostało.

Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu. Godzina 8 na zegarach, słońce wstało o 6.20. Kto nie wstał, pomału już może.

Piątek, 11 dzień września, Jacek, Dagna, Prot, Jan, Felix, Wincenty, Teodora, to oni obchodzą dzisiaj imieniny, najlepszego życzymy. No i ten Jacek to faktycznie chyba najważniejszy jest, przynajmniej tak przysłowia twierdzą, mamy takie trzy na dzisiaj. Gdy na Jacka pogodnie, słuchaj,

tej całości. To wystawa, która nie daje gotowych odpowiedzi i zachęca, żeby się zatrzymać, rozejrzeć i sprawdzić, co widzimy, kiedy naprawdę patrzymy. Wystawę możecie zobaczyć do godziny 18 w Muzeum Made in Poznań. Elektronika, awangarda i muzyczne eksperymenty. Już dzisiaj w Poznaniu startuje Opera 2026. Trzydniowe wydarzenie poświęcone współczesnym brzmieniom. Za program odpowiadają Centrum Kultury Zamek i Las, a zaproszeni artyści poruszają się między gatunkami, łącząc elektronikę, improwizację i eksperymentalne formy. To muzyka dla tych, którzy lubią odkrywać nowe brzmienia i niekoniecznie potrzebują, żeby wszystko dało się łatwo nazwać. Pierwszy dzień to między innymi DJ Saliva oraz Magma, czyli Piernikowski i Sienkiewicz. Opera 2026 potrwa do 13 września, ale czeka na Was już dziś. Widzimy się na miejscu.

0: Maski wodne, herby Pamfilii, dziwaczne rzeźby zwierząt. To klasyczna rzymska pułapka. Myślisz, że przyjdziesz tylko na chwilę, a nagle mija pół godziny, kawa znika, a ty nadal patrzysz na obelisk. Są w Rzymie miejsca bardziej monumentalne i bardziej spokojne, ale Piazza Navona jest jedyna w swoim rodzaju. Łączy kilka światów naraz, legendy starożytnego stadionu, barokowe arcydzieła i dramatyczne starcie artystów, rodzinne spacery, śmiechy dzieci i głośne rozmowy mieszkańców. Ale kiedy słońce zachodzi, fontanna Berliniego mieni się w ostatnich promieniach światła. Kościół Borominiego staje się spokojny jak szkic ołówkiem, a cała piazza wygląda tak, jakby Rzym na chwilę zatrzymał oddech, żeby znów przypomnieć światu, że sztuka i życie najlepiej smakują razem. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera. Buongiorno a tutti! Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? Co ubierają Włosi na wieczorne passeggiate? I w której więziennej restauracji zjemy posiłki na miarę gwiazdki Michelin? Nazywam się Kinga Szymczak i zabieram Was na szybkie kulturowe espresso, gdzie odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
4: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać Wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska SA. Partner wydarzenia Gaz System SA. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: właśnie takie niepisane zasady?
1: No, no, niepisana zasada to jest przede wszystkim taka, żeby uważać, bo się każdemu motocyklistie wydawało, że on jest królem szos, bo wiatr we włosach i tak dalej, i tak dalej, nie? A tu jednak są lusterka, tu są jednak samochody, tych samochodów jest też coraz więcej i to się, oni jakby znaczy sytuacja motoryzacji w kraju zmusiła nas wszystkich do myślenia, że nie jesteśmy sami na drogach, że musimy patrzeć i myśleć o tym, że nasza prędkość jest w kątku kilku sekund bardzo wysoka i dodanie niepotrzebnie manetki gazu nierozsądnie może spowodować po prostu niezłą zadymę na drodze i tak dalej, i tak dalej. Także że na pasach się nie jeździ po białych, tylko się jeździ po czarnych częściach pasu, przejścia na drogę, przejścia dla pieszych i tak dalej, i tak dalej. Także wiesz co, takich szczególików jest bardzo dużo. Bardzo dużo, bo przyjacielstwa to się nie musimy uczyć, ale wspólnie, wzajemnie widzieć siebie i są moje apele do ludzi, którzy jeżdżą w samochodach, żeby zaglądali w lusterka, bo jeszcze się sezon motocyklowy nie skończył, na pewno jest to wskazane.
0: A to prawda. Ważne słowa, żeby uważać na siebie i widzieć siebie. Ta mentalność czterech kierowców, czterech kółek, myślę, że też się zmieniła. Warto zaglądać częściej jednak właśnie te boczne lusterka. Czy ktoś taki właśnie koło nas nie będzie przejeżdżał? Chociaż myślę, że was słyszeć jest łatwo. Teraz słyszymy chyba samolot akurat. Ale gdybyś miał przekazać może taki najważniejszy apel dotyczący bezpieczeństwa na drogach w porównaniu tych kierowców dwóch kółek i czterech kółek, to co by to było?
1: Wiesz co, jakby jeżeli chodzi potem o skutek wypadku, to ponosimy my największe straty, prawda? Więc jak jesteśmy jakby w tej części bardziej poszkodowani. No i generalnie to jest tak, dla motocyklistów, żeby pamiętali, że manetka gazu nie zawsze służy do tego, żeby dodać gazu, nieraz ta manetka odjąć gaz trzeba. To jest dla motocyklistów. I uważajcie na siebie i na wszystkich, przewidując to, co się będzie działo z przodu na drodze, bo samochodziarze są też nieobliczalni. Jadą zestresowani, rozmawiają przez komórki, potem wykonują jakieś dzikie ruchy i na końcu może się znaleźć w rowie. To jest do motocyklistów. A do samochodziarzy z kolei jest taki apel mój, żeby patrzyli w lusterka, bo jeszcze się sezon nie skończył, nie jesteście sami na drodze i uważajcie, bo my też kochamy drogę tak jak i wy. No i dlatego po prostu chcemy sobie spokojnie z wami podróżować.
0: Zasada ograniczonego zaufania to też przede wszystkim na drodze, żeby uważać, co faktycznie taki drugi pojazd może zrobić. No dobrze, samo zakończenie sezonu motocyklowego już jutro startuje o godzinie 9:00. Co czeka uczestników? Bo wiemy, że i parada motocyklowa, ale też koncerty.
1: Tak, więc to nasze święto, bo ja to tak nazywam, są dwa razy w roku nasze święta motocyklistów i wszyscy są, jak to się mówi, zgodnym chórem i nie boją się deszczu, nie jesteśmy z cukru. Zapraszamy tu nie tylko motocyklistów zrzeszonych, ale niezrzeszonych, indywidualnych jeźdźców, dlatego że to jest święto dla wszystkich, co mają dwa koła i po prostu bawią się tym i cieszą się, że możemy sobie śmigać po drogach bezpiecznie. Dlatego tutaj jest nasze spotkanie, to jest nasze święto. Zaprosiliśmy dwa zespoły, bardzo dobre zespoły, bardzo dobre zespoły. To jest zespół RHB z Poznania, bardzo dobra kapela, która już tu grała na rozpoczęciu sezonu na wiosnę, się dobrze wpisała i tu bardzo ładne komentarze i tak dalej, a motocykliści są wymagający, bo jeżdżą po zlotach i znają się na muzyce, która powinna ich bawić. A drugą kapelą jest Vibray Brothers Band. To jest trio, bardzo dobre trio, które jeździ po zlotach motocyklowych, gra i to będzie też taka duża gratka, czyli rozpoczyna do godziny 11:00 do uruchomienia parady gra jeden zespół i potem Vibro Brothers Band jakby po powrocie z parady słuchają tej kapeli i to jest kapela taka na zakończenie. Jedna i druga jest grzechu warta.
0: Ta parada na to, że
1: Poznań... To jest jedna część. Tak? Natomiast dalsze rzeczy, które się tu dobywają, no przede wszystkim jest to spotkanie też towarzyskie, klubów,

0: powieści Lasku Wiedeńskiego, co się działo w trasie, co się działo w sezonie, kto był za, kto był przeciw, gdzie byli i tak dalej. To jest takie podsumowanie, resume całego sezonu. No, ale też są tutaj, są serwisy, które badają ciśnienie opon i tak dalej, sprawdzają liczniki, zbieramy pieniądze na dom dziecka, również także, że motocykliści są szczodrzy, dają kasiorkę do puszek, hostesy chodzą i to jest co roku akcja, którą Hells Angels prowadzi to i oni to jakby to kontrolują i zarazem się o to dbają, nie? Żeby nie zabrakło tych pieniędzy dla najmłodszych.
1: Szczytny cel, to się ceni w takim razie. O spotkanie to chodzi też przede wszystkim na to, że Poznań przewidujemy rozpoczęcie parady około godziny 11, tak?
0: Tak, bo taka jest tradycja, że o 11 ruszamy, parada jest ulicą tym tutaj lotników chyba tak się nazywa tutaj pierwsza ta część do rynkowej i tam już czeka na nas ruch drogowy, czyli policja z miasta, która nam towarzyszy, osłania i kontroluje to, co się dzieje. Oczywiście przy okazji chłopcy po prostu z policji, których bardzo lubimy, bo nie lubimy, to jeszcze sprawdzają po prostu tłumiki, dowody rejestracyjne i tak dalej, trzeźwość sprawdzają, także robią ze statystykę, także potem i dowódca może tam powiedzmy premię wypłacić.
1: Do tego jeszcze pokaz amerykańskich ciężarówek. Przypominamy, już jutro. Nowa trasa będzie. Ona się nieco zmieniła, rozumiem. Gdzie te zmiany można zaobserwować? No i przy okazji może gdzie ten ruch dla pozostałych kierowców Poznania będzie ograniczony?
0: No wyjeżdżamy tutaj z Rynkowej w lewą stronę na Poznań, w stronę lotniska i miasta. Świerczewskiego, Bukowską. Jedziemy przez aż do Zejlanda. Do Zejlanda cały czas aż na pod targi podjeżdżamy. Zejlanda w lewą stronę, bo inaczej nie idzie. Do ronda i też teraz w prawo na rondzie, żeby nie blokować już miasta. Wjeżdżamy w prawą stronę i zaraz za jak się jedzie do Sheratona na Grunwaldzką, skręcamy w prawą stronę i jedziemy znowu prościutko sobie Grunwaldzką spacerkiem zgodnie z przepisami i bezpieczeństwem na rondo Jeziorańskiego i prosto aż do Junikowa. Tu w Malwową skręcamy za Junikowem kawałek Malwową i jedziemy prosto na rondo tutaj znowu przy, jak się wjeżdża na tor Poznań i wracamy z powrotem na bazę i tutaj kapela i dalszy ciąg i wyszynk czeka i ławeczki są i można coś kupić sobie, gadżety motocyklowe. A i zapraszamy wszystkich poznaniaków, którzy nas odwiedzają, także to nie jest jakby jednorazowe wejście, ale oni znają to, że przychodzą sobie z dzieciakami i robią sobie zdjęcia i tak dalej, są ciekawi. Także fajnie jest, zapraszamy wszystkich, świetnie. Nie tylko zmotoryzowanych.
1: No oczywiście, można świetnie spędzić czas w takim razie. Ostatnie pytanie, myślę, że bardzo ważne. Czy motocykliści mogą się jeszcze do was załapać?
0: Ale zdecydowanie. Masz absolutnie priorytet do tego, żeby zapraszać jako ten, którym dzisiaj na ten temat pierwszy rozmawiam, bo pewnie ktoś jeszcze się zgłosi z mediów i będzie chciał coś dowiedzieć na ten temat w imieniu mieszkańców. Także zaproś wszystkich, czekamy na nich, czekamy gości niezmotoryzowanych, w sensie motorów, tylko żeby tu przyszli z dzieciakami, posiedzieli razem z nami jutro, pobawili się, zjedli kiełbaskę, wypili grochóweczkę, wciągnęli i tak dalej i popatrzyli na te piękne, no naprawdę piękne motory, bo teraz, tak jak kiedyś, to nie było sklepów, nie było części, a teraz jest wszystkiego multum i można po prostu tak ozdobić konia, że naprawdę, aż oko cieszy.
1: 3000 maszyn na zakończenie sezonu motocyklowego City Run Poznań już jutro od godziny 9, a zakończenie na torze Poznań. I o tym rozmawiałem z organizatorem Jackiem Markowskim. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia na ulicach.
0: Miłego dnia. Cześć.
1: Cześć.

To właśnie Renata Ślecińska razem z Jakubem Magierą, Zakochani w Bostanowie, i to nasza nowość, a teraz już 8:57 na zegarach, a więc serwis informacyjny.

11 dzień września to piątek w kalendarzu. Jacek, Dagna i Prot obchodzą imieniny. Najlepszego oczywiście życzymy. To co niedługo po następnym utworze to rozmowa nasza.

0: długie lata, zanim dojdziemy do takiego miejsca, że będziemy śmiało mogli powiedzieć, wiemy, nie?
1: Mhm. Dopiero ta świadomość też gdzieś się budzi coraz bardziej wśród nas i zauważamy chociażby właśnie takie schorzenia u bliskich czy u siebie. A proszę jeszcze rozróżnij neuroróżnorodność. Czym jest neuroróżnorodność, a czym jest neuroatypowość?
0: Neuroróżnorodni jesteśmy wszyscy.
1: Mhm.
0: Bo gdybyśmy nie byli neuroróżnorodni, bylibyśmy wszyscy jednym człowiekiem.
1: Jak roboty trochę.
0: Jak klony.
1: Mhm.
0: I neuroróżnorodność to przede wszystkim wychodzi z genów. A skoro mamy tak bardzo zróżnicowany genom, no to też bardzo mocno to rzutuje na rozwój mózgu, na rozwój psychiki. Plus tam późniejsze doświadczenia, szkoła, to też ma duży wpływ. Ale neuroróżnorodność to też sposób postrzegania, sposób myślenia, sposób uczenia się. Jest tego bardzo dużo, nie? Więc to jest normalne, nie? Określenie nie dotyczy czegoś patologicznego.
1: Mhm. W ten sposób. A czy możemy tutaj mówić też, jeśli chodzi o neuroatypowość, o spektrum? Bo wspomniałeś też o spektrum autyzmu. Czy tutaj też z tym mamy do czynienia? No i co to właściwie w ogóle oznacza spektrum?
0: Słyszałem ostatnio takie wieści, ale nie pamiętam tego artykułu, że na Zachodzie wszyscy specjaliści od ADHD, od spektrum autyzmu, w ogóle od neurotypowości, zaczynałem wyciągać wnioski, że nie powinniśmy jednak dzielić na ADHD, na spektrum autyzmu, żeby to wszystko określić jako jedno zaburzenie.
1: Okej. Okay.
0: Więc no u nas mamy klasyfikację chorób. W większości krajów już jest ICD-11, które bardzo mocno zmienia klasyfikację neurotypowości. No u nas jeszcze ICD-10, więc może trzymajmy się tego starego nazewnictwa, bo na przykład oprócz spektrum autyzmu nietypowego mamy Aspergera.
1: Mhm.
0: I to są, powiedzmy, wysoko funkcjonujący autyści.
1: Mhm.
0: A jeśli chodzi o ADHD, no też mamy podtypy.
1: Chociaż tego też jest sporo. Mhm.
0: Jest ich kilka, że albo mieszane, albo nadpobudliwość, albo bardziej problemy z koncentracją.
1: Mhm.
0: No ale w ICD-11 jest to już spektrum ADHD.
1: Mhm.
0: Dlaczego spektrum? Ponieważ te cechy u każdego są tak różne, tak zmienne, że nie można tego dzielić na każdą osobę, nie?
1: Rozumiem. Wspomniałeś też o dyskalkulii. Czym ona jest z kolei?
0: Dyskalkulia to taki brak wrodzonych umiejętności matematycznych lub ich bardzo duże osłabienie, nie? To są osoby, które mają bardzo duży problem, żeby jakieś działania matematyczne wykonywać. Muszą w to duży wysiłek włożyć, nie?
1: Czy jeśli dzieci w szkole mają problem właśnie z matematyką, to należy pod tym kątem się też po prostu zdiagnozować?
0: Tak, jak najbardziej, bo takie orzeczenie o tym powinno trochę zmienić podejście szkoły, nauczycieli do tego ucznia.
1: I to jest ważne na pewno. No mówimy, że rozmawiamy o tych schorzeniach, o tym, z czym to się je na co dzień, do tego też przejdziemy, ale ja chciałbym zacząć też od tej pozytywnej strony. Jakie są mocne strony właśnie osób neuroatypowych?
0: Właśnie ten odmienny system postrzegania świata, myślenia, w ogóle tych toków logicznych, daje też pewne, mówimy w cudzysłowie, supermoce.
1: Mhm.
0: Dzieli się to. No, ADHD-owcy uwielbiają kryzysy.
1: Okej. Okay.
0: I to najlepiej czyjeś, nie? Mhm. Bo swoje to jest jednak zawsze problem rozwiązać, bo to daje wyrzut dopaminy i wtedy najlepiej właśnie ADHD-owcy działają. Powiedzmy, w firmie jest jakiś kryzys, trzeba szybko działać, wszyscy biegają i panikują, to dajmy ADHD-owca, nie? On się świetnie w tym znajdzie, on zaraz podsunie 5 rozwiązań i oczywiście nie będzie chętny, żeby te rozwiązania prowadzić, ale będzie takim bardzo fajnym, kreatywnym pomocnikiem.
1: Jasne, bo one, że tak powiem, te osoby gdzieś są obeznane już w takim chaosie, gdzieś codziennego życia i się lepiej odnajdują w takiej pracy z adrenaliną może związaną.
0: Tak, bo ADHD to jest wieczny chaos w głowie.
1: No właśnie. Jakie takie zwykłe, codzienne rzeczy dla osób neuroatypowych są wyzwaniem?
0: Jeśli chodzi o spektrum autyzmu, no to ogromnym wyzwaniem jest świat, społeczność i funkcjonowanie w tej społeczności. Są bardzo często osoby, które nie mają umiejętności społecznych. Mhm. Są osoby, które bardzo są przebodźcowane już na początku dnia. i mają silną często mizofonię, czyli wrażliwość na dźwięki. Więc miasto, no niestety, miasto jest bardzo głośne, nie?
1: Tak.
0: Więc to jest dla nich wyzwanie. No i to są ich największe problemy, według mnie, według tego, co pamiętam. Bo...
1: Czyli wpływ na relacje, pracę,
0: tak,
1: edukację.
0: Bardzo, nie? A niestety chyba mamy takie czasy, że bardziej się umiejętności społeczne liczą niż jakieś kwalifikacje.
1: No przy wzroście poziomu też technologii to myślę, że na pewno. No właśnie, taka osoba neurotypowa myśli, wstań, zrób listę, kup kalendarz. Tak. Dlaczego takie rady typu po prostu się skup albo bądź bardziej zorganizowany są dla osób chociażby za ADHD, czy w spektrum wręcz szkodliwe?
0: Spektrum być może nie mają aż takich problemów z poleceniami, z wykonywaniem, bo często są to osoby, które są bardzo skrupulatne, drobiazgowe, szczegółowe i wszystko robią po prostu perfekcyjnie. Natomiast ADHDowiec no, ma z tym problem, bo wieczne braki dopaminy. Pamiętam, że dopamina niestety daje nam tego kopanie to do działania i do robienia czegokolwiek, jeżeli te czynności są mało atrakcyjne. No to jest taki paraliż wykonawczy, nie?
1: Czy powinniśmy sobie wtedy takie osoby uatrakcyjniać właśnie pewne zadania w codziennym życiu może?
0: Tak, tak, ale istnieje też zagrożenie, że to uatrakcyjnianie będzie już zbyt powszechne i też przestanie być atrakcyjne, nie?
1: Okej. Okay. Że wejdzie na ten poziom, który już jest znany i to czegoś nam nie daje. Wiele dorosłych latami funkcjonuje dzięki tak zwanemu maskowaniu, udawaniu, że wszystko jest w porządku, ale to się wiąże z pewnym kosztem psychicznym, bo to jest takie odgrywanie roli mimo wszystko.
0: Tak, to jest cały czas kamuflowanie swojego prawdziwego ja. No jest to przede wszystkim wyczerpujące. Mówi się, że są wysoko funkcjonujący autyści czy wysoko funkcjonujący ADHD-owcy. To nie jest do końca prawda, bo to jest ogromny wysiłek, żeby tak funkcjonować. I to niestety po latach może się kończyć kryzysem psychicznym, depresją, nerwicą. No w różny sposób może się to potoczyć. Ale jak się maskuje latami, to przychodzi taki moment, że człowiek zapomina, kim jest naprawdę. To maskowanie weszło tak bardzo w nawyki, że ciężko jest to wyłączyć.
1: No tak, no bo od dziecka się do tej szkoły chodzi, trzeba się jakoś pewnie w tło wkleić, jakkolwiek, jak każdy z nas gdzieś się pewnie kamufluje poniekąd. Nosimy różne maski, no i później jak ta nasza twarz prawdziwa wygląda. W tym na pewno potrzebna jest pomoc. Fundacja NeuroClick tworzy innowacyjne, praktyczne rozwiązania dopasowane do realnych potrzeb osób neuroatypowych. Jakie to są rozwiązania?
0: Zaczęliśmy już to w sobotę. To jest taki cykl warsztatów z psychologiem i z doradcą zawodowym. I będziemy tam pracować nad tym, żeby dać te odpowiedzi, jak funkcjonować na te swoje największe problemy, dać jakąś odpowiedź, jakieś rozwiązania. I to tylko dorośli, nie? Poznania i z okolic.
1: Jeśli chodzi już o samo może diagnozę, to jeśli chodzi o dziecko, to jest sprawa nieco łatwiejsza. Jeśli dorosły chce się zdiagnozować, to wiemy, że to też no chociażby wiąże się z większymi kosztami. A jak może dostosować otoczenie do unikalnego sposobu myślenia osób neuroatypowych?
0: W domu będzie łatwiej. W jakiejś pracy, gdzie jest bardzo mało ludzi, będzie łatwiej. Ale no, społeczeństwa i tego systemu, w którym funkcjonujemy, nie da się zmienić. Nie? To trzeba też bardzo mocno się dostosowywać. Na przykład ADHD-owcom trzeba dawać jasne polecenia i jedno polecenie. Nie? No, naraz. Bo nie będą wiedzieli, jakie są priorytety i będą się rzucać pomiędzy wszystkim i nie zrobią finalnie niczego. Nie? No autyści wymagają przede wszystkim spokoju. Tam jest potrzebny duży spokój, mało bodźców.
1: W ten sposób. No dobrze, wspomniałeś też, że w domu łatwiej. Co w takim razie mogą zrobić partnerzy, rodzice, przyjaciele, by wspierać, ale nie wyręczać i przede wszystkim nie infantylizować dorosłej osoby neuroatypowej?
0: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba się trochę doedukować.
1: Świadomość
0: jakieś
1: też.
0: Dobre publikacje i wejść w skórę właśnie takiej osoby neurotypowej, bo tak to będzie ciężko to wytłumaczyć, jak masz do mnie mówić, a jak masz nie mówić, bo mogą nie zrozumieć, nie? Dlaczego tak się dzieje. Opowiadanie o tym, o swoich problemach przede wszystkim. No, problem z komunikacją między ludźmi jest często bardzo duży, ale też jeśli to jest ADHD-owiec, który całe życie się maskował, No, dla niego to będzie bardzo trudne zadanie w ogóle opowiedzieć, co czuje, nie?
1: Okej, opisać to w ogóle.
0: Tak, tak, tak, tak, więc no niestety osoby neurotypowe, wysoko funkcjonujące w cudzysłowie, bardzo często lądują u psychiatry. Nie?
1: Mhm. I dopiero tam sięgają po pomoc, a można już wcześniej. Jeśli ktoś teraz nas słucha i myśli, przecież ten opis pasuje do mnie, jaki powinien być jego pierwszy krok?
0: Lekarz-psychiatra. Mhm. Bo oficjalną diagnozę stawia tylko psychiatra.
1: Pewnie. No właśnie, czy taka samodiagnoza ma w ogóle jaką wartość? Jakąś wartość?
0: Domysły, że możemy... Jest kilka innych zaburzeń, które nie są na przykład neurorozwojowe, ale dają bardzo podobne objawy. Więc ten lekarz powinien, jeśli będzie wiedział, jak do tego podejść, nie? Mhm. Powinien to bardzo dobrze rozpoznać i też często wysyła do psychologa diagnosty.
1: Okay.
0: To jest po specjalnych kursach i on już poprowadzi przez diagnostykę całą, nie? I to wtedy naprawdę da się zweryfikować, czy to jest na przykład ADHD, czy to są zaburzenia lękowe.
1: A czego możemy się spodziewać na takiej pierwszej wizycie u psychiatry? Bo myślę, że wiele osób też się obawia właśnie jej. Jak ona wygląda?
0: Próbuję sobie przypomnieć, jak u mnie to wyglądało. To musi być psychiatra, który się tym zajmuje. Mm-hmm. Bo jednak,
1: ma specjalizację.
0: Tak, czyli to nie jest specjalizacja, ale on musi mieć już jakieś doświadczenie i wiedzę na ten temat, bo jednak to jest tak szeroko, taki szeroki materiał, że może mieć problem. I bardzo często wysyłają właśnie do diagnostów, żeby się posilić ich opinią. I jak się wraca z taką opinią pełną, diagnozą, to wtedy lekarz już przypieczętuje, że to jest faktycznie to. Nie?
1: Jestem. Czuję, że moglibyśmy rozmawiać długo, ale na sam koniec może odeślijmy słuchaczy, gdzie szukać projektów i wsparcia Fundacji Neuroklik?
0: Na stronie www.fundacjaneuroklik.pl albo na fanpage'u na Facebooku. Wystarczy wpisać Fundacja Neuroklik.
1: O wsparciu osób neurotypowych w codziennym funkcjonowaniu rozmawiałem właśnie z założycielem Fundacji Neuroklik. Tomasz Bogaczek był moim i waszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję
1: za tą ważną
0: bardzo.
1: Rozmowę.

26 minut po godzinie 9 zaglądam na aferanek @afera.com.pl. No i tam chociażby słuchacz Piotr pisze.

0: 3 minuty pozostały do godziny 10.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Droższe przejazdy na autostradzie A2. Od dzisiejszego poranka wzrosły ceny przejazdu między Nowym Tomyślem a Koninem. Na każdym z trzech odcinków cena wzrosła o 1 zł. Według Autostrad Wielkopolskich podwyżki te są konieczne w związku z rosnącymi cenami utrzymania i koniecznością rozbudowy. Tymczasem decyzję tą krytykują nie tylko kierowcy. Jak podaje portal Codzienny Poznań, według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opłaty zachęcają do szukania innych tras, co wzmoży ruch na drogach krajowych i powiatowych. Ulica Husarska mierzy się z problemami dotyczącymi parkingu. Wprowadzenie kontrapasa rowerowego spowodowało, że miejscowi mieszkańcy zmuszeni są do parkowania swoich samochodów poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Niektórzy zarzucają tutaj władzom nieprzemyślane działania.
2: Warto też się przyjrzeć temu, jakie zadania ma w ogóle miasto w tym zakresie, no bo jednak priorytetem dla miasta nie jest tworzenie miejsc parkingowych, a wzmacnianie komunikacji zbiorowej. Przy czym jednak warto organizować przestrzeń w tak sensowny sposób, żeby jednak można było legalnie parkować.
1: Mówi radna KO Magdalena Antolczyk-Stawska. Wspomina również o innych problemach, które pojawiają się na ulicy, takich jak słabe drzewa, których spadające części grożą uszkodzeniem samochodów.
3: Aferowy afisz teatralny.
1: Już jutro w Teatrze Muzycznym w Poznaniu odbędzie się polska prapremiera Pani Doubtfire w reżyserii Łukasza Brzezińskiego. Jest to musicalowa wersja kultowego filmu z 1993 roku z Robinem Williamsem w roli głównej. Nie będzie to ścisłe odwzorowanie oryginału.
4: Jesteśmy teatrem, który stara się nie kopiować. Zresztą licencja, którą otrzymaliśmy od firmy MTI, jest licencją tak zwaną non-replika, czyli mamy pewną swobodę kształtowania narracji tego spektaklu. To już jest wizja reżysera, choreografów, scenografa, kostiumografów, którzy biorą udział w tym spektaklu, żeby go przygotować w jakiś autorski jednak sposób. Poruszyć też emocje i uczucia widzów.
1: Mówi dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. Spektakl opowiada historię o bezrobotnym aktorze, który przechodzi rozłud ze swoją żoną Mirandą, kiedy dowiaduje się, że ta szukaniani przebiera się za 60-letnią panią Doubtfire.
3: Przystanek informacja.
1: Ten weekend na Maltance odbędą się Dni Pary. W ramach nich na trasę do Nowego Zoo powróci parowóz Borzik BN2C. Maszyna ta od lat jest wizytówką Poznańskiej Kolei Parowej. Wyprodukowana w 1925 roku w Berlinie, pierwotnie pełniła funkcję w majątku ziemskim w Obrzycku, a później w zakładach absolutowych w Chorzowie. Do Poznania trafiła w roku 1959. Kolej Maltanka w weekendy kursuje co godzinę. Jeżdżący w ten weekend parowóz będzie funkcjonował w interwałach jednogodzinnych. I to już wszystkie informacje, jeśli chodzi o ten serwis. Na następne zapraszamy już w przyszłym tygodniu.
3: Aferanek.

Mamy piątek, 11 dzień września. Jacek, Dagna i Proto obchodzą swoje imieniny. No właśnie, Jacek. Jak Jacek, to przysłowie. Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek. No i wszystko, kropka, wszystko wiadomo. W takim razie do zwycięzców konkursu, którzy dzisiaj się wybiorą na koncert w Tribute to Iron Maiden w klubie Dwa Progi o godzinie 18 odezwiemy się drogą SMS-ową, ale nie o 18. O 18 to koncert, a my SMS-y wysyłamy już za chwilkę. Dzisiaj, no to trio mikołajowe, aferowe. Mikołaj Pluciński odpowiedzialny za realizację. Mikołaj Wolar.

0: mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury każdy piątek o 17.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.

Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

całe wydarzenie poświęcone współczesnym brzmieniom. Za program odpowiadają Centrum Kultury Zamek i Las, a zaproszeni artyści poruszają się między gatunkami, łącząc elektronikę, improwizację i eksperymentalne formy. To muzyka dla tych, którzy lubią odkrywać nowe brzmienia i niekoniecznie potrzebują, żeby wszystko dało się łatwo nazwać. Pierwszy dzień to między innymi DJ Saliva oraz Magma, czyli Piernikowski i Sienkiewicz. Opera 2026 potrwa do 13 września, ale czeka na Was już dziś. Widzimy się na miejscu.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Sporting Klub Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6.

Wykład tak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd, a ta dacie na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo summa z mistyczną formą o sumach. Ja cię łapię, w pysk całuję i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak łowił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: nawet nie, że wejściówka podwójna, tylko łącznie dwa razy wejściówka podwójna, mhm. więc dzisiaj możemy mieć dwóch zwycięzców i na to liczymy. No i Ewo, co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę zgarnąć?
1: No przede wszystkim należy wysłać numer, SMS-a pod numer 7148, dodać słowo afera, a następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi...
0: Które dzisiaj brzmi, co robi?

wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Hurtownia na 98.

0: Zachowi. Ja mam za to dosyć, my się cofniemy do wieku 13, do końcówki konkretnie, bo 11 września 1297 roku powstanie Williama Wallace'a trwało i tam właśnie szkoccy powstańcy pokonali Anglików w bitwie o Pont Sterling. Oglądałaś Braveheart'a?
1: Nie, nie kojarzę tego.
0: Nie kojarzysz Braveheart'a? Ciekawe, ciekawe. No a co tam jeszcze masz? Co tam jeszcze masz?
1: A poza tym niemiecki astronom Max Wolf jako pierwszy zauważył na fotografii powracającą kometę Halleya i jest to rok 1909.
0: A to ciekawe. A to ciekawe. A ty jeszcze masz
1: Tak, muzyka zaraz będzie, spokojnie.
0: Okej. To ty się rozkręcasz, widzę jeszcze.
1: Nie, ale jakbyście się spodziewali kolejnej komety Halleya, to będzie w 2061.
0: Ej, to może to

0: 165 zł za odcinek, za 50-kilometrowy odcinek. Łącznie, jakbyś sobie chciała pojechać od Nowego Tomyśla do Konina tą autostradą, no to zapłacisz od dzisiaj 123 zł, będąc kierowcą samochodu osobowego.
1: I tak się składa, że nasza wielkopolska autostrada jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o ranking cen autostrad w Europie, bo zajmuje drugie miejsce. Pierwsze miejsce zajmuje tylko... Nie, poczekaj, przepraszam, zajmuje pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o cenę.

0: mieli, bo to też trzeba zaznaczyć, że to byli ci, którzy mieli prawo poprawki w ogóle w tym roku, czyli no, nie zdali jednego przedmiotu.
1: Dokładnie, bo prawo do poprawki w ogóle rysuje się w taki sposób, że jeżeli nie uzyskasz 30% z jednego z trzech matur podstawowych, polskiego, matematyki albo angielskiego, to wtedy masz prawo do poprawki. W momencie, w którym nie zdałeś już dwóch, musisz podchodzić do poprawki.
0: No to widzimy się w następnym roku. Następnym roku.
1: Ale...
0: No, i tak to poszło jakoś, nie? Tak to poszło jakoś. Wyniki już CK oczywiście sobie uzupełniło, no bo w statystykach wszystko się musi zgadzać.
1: To prawda. Kwestia ma się tak, że najlepiej, jeżeli chodzi o zdawalność, to wypada matura z polskiego. Oczywiście jesteśmy Polakami i w tym roku wynosiło to 95,3%. Z kolei matematykę zdaje rokrocznie 88,9% zdających.
0: Miałaś lepszy wynik z matematyki czy z polskiego?
1: Nie, no z matmy miałam lepszy, jestem ścisła.
0: A, ja z matmy, a mimo to jestem, powiedzmy, jestem humanistą. Ja nie lubię tego określenia, jestem humanistą.
1: No to
0: bo
1: prawda.
0: Humaniści to kiedyś znali kilka języków, wypisali wiersze, a nie, że nie znali na pamięć tabliczki mnożenia.
1: No to też jest prawda.
0: Mniejsza. To jest hurtownia 6.52 na naszych zegarach. Jedziemy dalej. State need not kill those that are killing themselves.

0: czego zresztą więcej informacji na stronie ZTM-MPK.
1: No, więc tak to wygląda od poniedziałku tam na do przejazdu kolejowego na Biskupińskiej. Najlepiej się nie zbliżać. You know,

0: dzisiaj mojego niekwestionowanego faworyta, który brzmi: ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek.
1: Świetne, świetne powiedzenie.
0: Uważam, że jest czarujące.
1: Ja dorzucam jeszcze od siebie święto narodowe w Katalonii, La Diada, i święto narodowe w Etiopii. To jest nowy rok Enkutatasz. Mhm. Za realizację od

0: Teraz będzie mikrokawalerka, nie?
1: Dokładnie, będzie dużo kontrowersji. Dowiecie się, dlaczego źle parkuje się w Poznaniu, albo źle w Poznaniu jest parkowane.
0: Nie. To, że parking jest nielegalny. Nasi słuchacze nielegalnie nie parkują.
1: No ale parkują na nielegalnym parkingu.
0: O, no to już prędzej. No to już prędzej, ale nie muszą o tym wiedzieć też.
1: Nie
0: muszą też o tym wiedzieć.
1: Nieświadomość prawa.
0: Wątpię, żeby... Nie wiem, czy słucha nas właściciel tego parkingu.
1: Ciekawe, co to wie, że jest nielegalne.
0: No, to się jeszcze okaże. Będzie też, zajrzymy też do Ministerstwa Kultury, tam w gabinecie ponoć się ciekawie dzieje, no i będzie też getto w Warszawie z lat 90.
1: Więc tak, no, zapowiada
0: się ciekawa mikrokawalerka, posłuchajmy.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
5: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. Dziś będzie dużo kontrowersji. Zaczniemy od nielegalnego parkingu na naszym poznańskim podwórku. Przejdziemy przez warszawskie getto lat 90., a skończymy w gabinecie ministra kultury, w którym nie dzieje się najlepiej. Zaczynamy od tematu lokalnego, który dla nas, wielu poznaniaków, brzmi niestety jak niesmaczny żart. Ulica Roosevelta. Każdy z nas kojarzy tę charakterystyczną wyrwę w tkance miejskiej Jeżyc. Jeszcze do niedawna stała tam zabytkowa kamienica. Budynek z ogromnym potencjałem, który przez lata był systematycznie zaniedbywany. Pamiętacie pewnie tę głośną historię. Drastyczne wyburzenie ściany w 2024 roku, ewakuacja okolicznych mieszkańców i ostateczna rozbiórka. Właściciele działki latami starali się o wykreślenie budynku z rejestru zabytków, obiecując, że w miejscu powstanie coś wspaniałego. Zupełnie nowy gmach, który swoimi historycznymi materiałami odda hołd przeszłości. Brzmi pięknie, prawda? Wizualizacje znoszą wszystko. Tymczasem dzisiejsza rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Zamiast obiecanych fundamentów nowego budynku, zafundowano nam tam nielegalny parking, który funkcjonuje bez zgody miejskiego konserwatora zabytków. Były wielkie obietnice, a wyszło jak zwykle. Prywatne parkingi pojawiają się coraz częściej i nie są to zwykle przykłady urbanistycznego kunsztu. Z poznańskiego podwórka przenosimy się do Warszawy, gdzie właśnie dobiega końca jedna z najbardziej ponurych historii polskiej polityki mieszkaniowej. Jeśli interesujecie się urbanistyką, na pewno słyszeliście o osiedlu Dudziarska na Pradze Południe. Właśnie ruszyła rozbiórka tamtejszych bloków i choć zwykle wyburzanie budynków wywołuje pewien sentyment, w tym przypadku to raczej symboliczne zakończenie koszmaru. Dudziarska to podręcznikowy przykład tego, jak nie prowadzić miejskiej polityki. W latach 90. władze stolicy postanowiły wybudować tam bloki komunalne i socjalne. Problem w tym, że osiedle postawiono dosłownie na końcu świata, odcięte od reszty miasta gigantycznym torowiskiem, na którym zginęło kilkanaście osób. Wciśnięte między spalarnie śmieci, areszt i opuszczone ogródki działkowe. Bez bezpiecznego dojazdu, bez podstawowej infrastruktury, z daleka od sklepów czy szkół. Wywieziono tam osoby z wyrokami eksmisji, a miasto pod płaszczykiem pomocy społecznej stworzyło getto w czystej postaci. Początkowo na terenie Dudziarskiej mieszkało sporo policjantów. Szybko się jednak wyprowadzili, a osiedle stało się po prostu niebezpieczne. Architektonicznie i urbanistycznie to była katastrofa, która z góry skazywała tych ludzi na potężne wykluczenie. Odcięcie kogoś fizycznie od miasta to odcięcie go od szans na normalne życie. Najgorsze osiedle Warszawy właśnie znika z powierzchni ziemi. Na koniec temat instytucjonalny, ale kluczowy dla tego, kto w ogóle będzie wyznaczał kierunki debaty o polskiej przestrzeni. Chodzi o Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Środowisko architektoniczne przeciera oczy ze zdumienia, bo konkursu na dyrektora tej niezwykle ważnej instytucji po prostu nie będzie. Dlaczego? Powód jest równie prosty, co absurdalny. Ministerstwo Kultury zwlekało z ogłoszeniem procedury konkursowej tak długo, że zabrakło czasu na jej poprawne przeprowadzenie. Zamiast otwartej, merytorycznej rywalizacji projektów, wizji i pomysłów na rozwój Instytutu, będziemy mieli nominacje z tak zwanego nadania. Z braku czasu ministra Marta Cieńkowska ma teraz osobiście wskazać swojego faworyta. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki powinien być sercem otwartej debaty o estetyce, edukacji i zrównoważonym rozwoju polskich miast. Debata z kolei wymaga przejrzystości, a brak transparentnego konkursu to fatalny sygnał na start. Architektura to sztuka podporządkowania chaosu. Szkoda, że tak często tego chaosu nie potrafią uporządkować ci, którzy decydują o kulturze na najwyższym szczeblu. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Zachęcamy do odwiedzenia naszych social mediów, tam więcej o historii architektury. Siemano i cześć!
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: I to był właśnie King Gizzard and the Lizard Wizard.
1: Podoba mi się ta nazwa. Podoba mi się
2: taki
1: ta nazwa.
2: Łamaniec językowy.
1: Łamaniec trochę językowy, trochę rymowaniec. No ale my nie o łamańcach i nie o rymowańcach, tylko o konkursie i o koncercie Delegacji Tribute to Iron Maiden, bo tam właśnie dla was rozdajemy dwie wejściówki podwójne. To dzisiaj jest, 11 września w klubie Dwa Progi.
0: Dokładnie i zaczyna się na godzinę 18, kiedy to, znaczy wtedy można przyjść, na 18.15 jest spotkanie z zespołem. Z kolei na godzinę 20 rozpoczyna się koncert właściwy, na który możecie dostać dwie podwójne wejściówki, tylko w aferze.
1: Tylko w aferze, jak przekupa na rynku. SMS-y, no trzeba wysłać SMS-a na numer 7148 w treści tej wiadomości afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. No i jakie jest to pytanie?
0: Nasze pytanie dzisiaj brzmi, co robicie, żeby odciąć się od szumu informacyjnego? Odpowiedź zostaje, włączacie aferę, jest już zaklepana, my to robimy.
1: Tak, dokładnie, to się zgadza, to się zgadza. Na pewno nie przyjmujemy też odpowiedzi, wyłączam aferę.
0: Tak, to już w ogóle, ona też to jest już nieakceptowana.
1: To zarobicie bana, jak to zrobicie. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Jeszcze macie parę minut.

0: naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
3: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
4: Godzina dla sportu weterana na antenie Radia Afera właśnie się rozpoczyna.

0: Soliści się wyrwali w ubiegłym tygodniu, no bo mecz Wiary Lecha 1 za nami, taki domowy, no nawet dwa tygodnie temu to było, ale ten czas leci. Dwa tygodnie temu futsaliści, no ale teraz już cała masa wydarzeń. I my na jedno z nich was dzisiaj zapraszamy, bo czekają na was podwójne wejściówki na mecz Ligi Centralnej Kobiet pierwszej kolejki. Tam Enea Piłkarniczna Poznań zmierzy się z dziewiątką Legnica. My ten sezon będziemy zapowiadać jeszcze szerzej później w naszej audycji, ale teraz już możemy wam zajawić. Piłka ręczna Poznań wzmocniona, chce walczyć przynajmniej o podium Ligi Centralnej, a może i nawet o awans do Superligi, a jutro ma być postawiony pierwszy krok. Jutro o godzinie 17 w hali D Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Tam was wysyłamy. Piszcie do nas pod numer 7148. Taka wiadomość kosztuje złotówkę i 23 grosze. W treści wpiszcie hasło afera, oprócz tego swoje imię i nazwisko, i odpowiedzcie nam na pytanie, dlaczego mecz piłki ręcznej jest na weekend dobrym sposobem. Do godziny 19. Możecie takie wiadomości wysyłać. Podwójne wejściówki na ten mecz czekają. Piłka ręczna Poznań, dziewiątka Legnica, przypominam. A skoro już o halach, to jest temat tygodnia zdecydowanie, jeżeli chodzi o Poznań. Nie hala D na drodze Dębińskiej, przed drodze Dębińskiej, tylko hala, której jeszcze nie ma, ale powstać ma. Jest na to zgoda radnych. Chodzi oczywiście o halę lekkoatletyczną na poznańskim Golęcinie. Wtorkowa sesja Rady Miasta w dużej mierze poświęcona właśnie temu tematowi. No tak naprawdę nie samej hali bezpośrednio, a miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennemu, Park Golęcin, tak to się ładnie nazywa, no który, krótko mówiąc, umożliwia zbudowanie tam takiego obiektu. Chodzi o halę na kilkaset, około 800 miejsc, być może w sytuacjach, kiedy będzie taka potrzeba, z możliwością rozstawienia dodatkowych kolejnych kilkuset siedzisk, także mniej więcej 1500 maksymalnie kibiców mogłoby tam wejść. No i takie miejsce, które też będzie pozwalało na trenowanie i uprawianie sportów lekkoatletycznych także zimą. No bo w tym momencie, jak się rozejrzymy po kompleksie na Golęcinie, tam jest rzutnia, tam są dwa boiska, oprócz tego jest bieżnia, no ale tak naprawdę to, jeśli chodzi o to wszystko, to wszystko jest nie pod dachem, to jest na zewnątrz, więc ten sezon zamierał. No i właśnie, ta lokalizacja została wskazana między innymi dlatego, że to są po prostu sąsiadowałaby z całym istniejącym kompleksem, no ale z drugiej strony ta lokalizacja spowodowała też spore protesty, czy to Rady Osiedla Sołacz, czy to środowisk ekologicznych. Może najpierw ten pierwszy głos, czyli prezes Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu Tomasz Szponder. On właśnie o tym sąsiedztwie potencjalnej hali dużo mówił na sesji Rady Miasta.
1: Tam jest kompleks lekkoatletyczny. Ten kompleks w międzyczasie, w ostatnich latach, został jeszcze bardziej rozbudowany. Trzeba kompleksowo rozwiązywać problem. Stąd hala nie może być na Dolnej Wildzie w Pcimiu czy w Plewiskach, tylko musi być tam, gdzie są posadowione obiekty lekkoatletyczne.
0: No i o ile potrzeby istnienia hal w Poznaniu raczej tej potrzebie nikt nie zaprzecza, no bo rzeczywiście tych obiektów brakuje, do tego też jeszcze będziemy wracać, bo to są przykłady na tyle bieżące, że i seniorskie drużyny są bardzo często nimi dotknięte, no to ta lokalizacja już spore dyskusje wzbudziła. Tomasz Szpądek mówi, że to najlepiej, żeby to było na Golęcinie, no ale czy społecznicy, czy ekolodzy, czy na przykład Koalicja za Zieleń, za chwilę posłuchamy głosu Anety Mikołajczyk właśnie z Koalicji za Zieleń, no mówili, że to miejsce, klin zieleni, ten zachodni, który Poznań ma i w miarę udało się go do tej pory zachować, no to umiejscowienie tam teraz hali, na której potencjalnie mają być rozgrywane jakieś zawody, no czyli będziemy tam tłoczyć ludzi, to jest zaprzeczenie utworzonej niedawno strategii 2040. Posłuchajmy Anety Mikołajczyk.
2: Strategia przyjęta przez Radę Miasta zaledwie kilka miesięcy temu mówi o konieczności zachowania ciągłości przestrzennej struktur zieleni oraz zwiększania powierzchni zieleni z uwzględnieniem jej funkcji ekosystemowej i adaptacji do zmian klimatu. Mówi również wprost o tym, że należy zagospodarować jak największą ilość wód opadowych w miejscu ich opadu.
0: No to skoro były zarzuty strony proekologicznej, tak to nazwijmy, no to posłuchajmy teraz postulatów.
2: Nie domagamy się rezygnacji z planowania tego obszaru. Domagamy się odpowiedzialnego planu opartego na rzetelnych analizach przyrodniczych, hydrologicznych, komunikacyjnych i środowiskowych. Domagamy się wstrzymania prac do zakończenia inwentaryzacji sieci, odblokowania środków na renaturalizację Bogdanki.
0: No i nawet jedna propozycja poprawki się pojawiła mniej więcej w tym temacie, to radny Łukasz Mikuła. No on może nie tyle chciał zatrzymania samej budowy hali na Golęcinie, co takiego zabezpieczenia możliwości odkrycia Bogdanki w przyszłości, no bo też te postulaty związane z ochroną przyrody w tamtym miejscu wiążą się z tym, że Bogdanka docelowo miałaby być rzeką odkrytą, a nie płynącą w tunelu pod ziemią, tak jak teraz. Ta poprawka została odrzucona, zresztą władze miasta tłumaczyły, że nie bardzo można tam coś przesuwać, wprowadzać zmiany, bo wtedy miasto mogłoby nie zdążyć w terminie, nie zdążyć złożyć wniosku o dotację. No a to po prostu mogłoby się skończyć tym, że żadnej hali nie będzie. Ostatecznie poprawka odpadła, ale sam projekt przegłosowany, 22 radnych było za tą uchwałą, 8 radnych się wstrzymało. Nikt nie był przeciwny, to też jest ważne, żeby to podkreślić przy tak dużym rozgłosie, tak to może nazwijmy, który tej sprawy dotknął. W związku z tym hala powstać ma, cieszy się z tego środowisko sportowe trener Rafał Wieruszewski, olimpijczyk z Pekinu, lekkoatleta, medalista Mistrzostw Świata z 2001 roku. On twierdzi, że w tym miejscu na Golęcinie sport i rekreacja będą współgrać doskonale.
3: Na obozy jeździmy, gdzie w tereny zielone, tak? Są takie właśnie obiekty w lasach spalskich, tam jest park krajobrazowy, tam to wszystko się wpisuje i to wszystko razem funkcjonuje znakomicie. Także właśnie takie obiekty się w takich miejscach umiejscowe i my nie jesteśmy przeciwnikami temu, żeby niszczyć zieleń. Mam takie wrażenie, że właśnie dzięki temu więcej osób będzie korzystać z tej zieleni, ona będzie bardziej zauważona.
0: Także prace na Golęcinie zapewne wkrótce ruszą. Ruszyły już z kolei przy drodze dębińskiej. Tam wracamy, ale nie do piłki ręcznej, tylko do sportów nieco innych, ale też halowych, bo hala szermierczo-tenisowa, tak to, czy może inaczej, hala szermiercza i korty tenisowe, tak to określmy. Taki kompleks ma powstać przy drodze dębińskiej. Prace już się rozpoczęły. To będą obiekty klubu KS Warta Poznań, nie mylić z Wartą Poznań SA piłkarską. Przede wszystkim szermierka i hokej na trawie to będą sporty, które będą się mieścić w samej tej hali, bo jedno piętro będzie właśnie na obiekt taki, nazwijmy to boiskowy, boisko do hokeja na trawie poświęcone, oczywiście hokej w wydaniu halowym. Jedno piętro też poświęcone na szermierkę, do tego korty. To wszystko znajdzie się w miejscu tego starego obiektu Warty, który długo, długo straszył, a teraz został już wyburzony. Jeśli chodzi o te prace, one powinny się zakończyć w trzecim kwartale przyszłego roku, czyli za rok, jak będziemy prowadzić audycję Sport Club Afera, no to powinniśmy już słyszeć o tym, że te obiekty są otwierane i będą mogły być w kolejnym roku, w kolejnym sezonie wykorzystywane. Tyle na tematy infrastrukturalne, do tematu Warty, ale już właśnie tej piłkarskiej wrócimy za chwilę.

0: Gdynia na miejscu piątym, czyli w tej strefie barażowej na ten moment, i to jest Oczek 11. Też 3 wygrane, ale do tego 2 remisy i 2 porażki, także no różnica nie jest jakoś mega duża. Jak to będzie teraz? Zobaczymy jutro od godziny 15.30. No ja tylko dodam, że rok temu Warta Poznań jak wróciła do siebie, bo też zaczęła sezon domowy z opóźnieniem, no to odpaliła na całego i potem też się skończyło awansem. No może będzie tak też w tym roku, zobaczymy. Zwłaszcza, że jeszcze się powzmacniała drużyna Macieja Tokarczyka. Dosłownie w ostatnim dniu okienka 2 transfery. Jeden to transfer, ale nie ma nowego zawodnika, tak byśmy to może określili, no bo na kolejny sezon do Warty wrócił Kacper Szymanek, czyli zawodnik, który był wypożyczony też w ubiegłym sezonie do Warty Poznań z Motoru Lublin. Wówczas 27 razy na boisku, 6 bramek, 1 asysta. Teraz kolejny sezon spędzi przed Kadzenem Mińskiej. 2 godziny przed zakończeniem okienka transferowego ten ruch udało się dopiąć, a zawodnik przyjechał do stolicy Wielkopolski. A drugi zawodnik to Filip Rejczyk. Tutaj mówimy o transferze już definitywnym. Kontrakt na rok z opcją przedłużenia o 2 kolejne. Piłkarz, który może wielkiej kariery takiej seniorskiej do tej pory nie zrobił. Chociaż kilka klubów już obskoczył takich rozpoznawalnych, bo Legia Warszawa, bo Śląsk Wrocław, bo GKS Katowice to ten ostatni. No ale jak sobie przypomnimy, swego czasu były takie Mistrzostwa Europy do lat 17, w których Polska dotarła do półfinału, no to tam się mówiło rzeczywiście Filip Rejczyk, młody, utalentowany, nowy Krychowiak i tak dalej, bo to defensywny pomocnik jest, tego chyba nie powiedziałem. Tak czy inaczej, teraz ten zawodnik zagra w Warcie, a więcej na jego temat Maciej Tokarczyk.
1: Taki bardzo nieoczywisty transfer i myślę, że to była taka dla nas bardzo dobra okazja na rynku. Zawodnik o bardzo dużym potencjale, wiemy, że jeszcze kilka lat temu często był pompowany w mediach, malutki wonderkid, jeśli chodzi o polskich młodych zawodników. Troszkę jego kariera wyhamowała, natomiast ma bardzo dużą determinację do tego, żeby wskoczyć na taką trampolinę i piąć się do góry.
0: Spotkanie Warty Poznań z Arką Gdynia jutro o godzinie 15.30, natomiast o 17.30 mecz Lecha Poznań wyjazdowy z Górnikiem Zabrze. Taki mecz już widzieliśmy w Poznaniu na początek sezonu, wówczas to był Super Puchar Polski, Lech triumfował 3-1. Teraz też możemy mówić o meczu właściwie na szczycie, bo Lech w tym momencie w tabeli pierwszy, Górnik trzeci, przedziela je Legia Warszawa, która ma tyle samo punktów co Górnik, ale jedno spotkanie rozegrane więcej, także no możemy, myślę, powiedzieć, że absolutna krajowa czołówka zmierzy się w Zabrzu. Lech Poznań ostatnio nieco nękany urazami, ta ławka rezerwowych na ostatnie spotkanie dosyć krótka przecież była, no ale teraz zdaniem trenera Nielsa Fredriksena ma się to już zmieniać, a na ławce, na wejście na boisko będzie czekało znacznie więcej jakości.
2: Zauważyliśmy, że możemy zmieniać przebieg gry dzięki rezerwowym, którzy rozstrzygali mecze, strzelając bramki czy kreując sytuację. Ostatnio ławka była krótka przez to, że kilku graczy zmagało się z urazami. Teraz wracają. Leo może grać coraz więcej, a Iszak jest w stanie występować dłużej niż przez pół godziny.
0: No, czyli dwóch piłkarzy, którzy ostatnio na przykład weszli na boisko, i Leo Bengtsson rzeczywiście był gościem, który strzelił jedynego gola przeciw Rakowowi Częstochowa. To było tydzień temu. Teraz z kolei na boisku i w ogóle w kadrze meczowej ma zabraknąć Daniela Hokansa.
2: Powinien być częścią składu na spotkanie z Crystal Palace. Trenował z drużyną przez tydzień, ale jeszcze nie jest gotowy do gry. Z kolei jutro prawdopodobnie wróci Motinho. Przetestujemy go w treningu i jeśli wszystko będzie ok, usiądzie na ławce.
0: Także całkiem mocna ławka rezerwowych i całkiem długa tym razem szykuje się, jeśli chodzi o kolejorza, ale to dobrze, trzeba zbierać tych piłkarzy, no bo przecież za chwilę będą takie całkiem długie maratony grania co 3 dni. Pierwsze spotkanie przecież w Lidze Europy już w przyszłym tygodniu, wspomniany mecz z Crystal Palace. Jeśli chodzi o Górnika, on temat Europucharów ma już za sobą. 3 przegrane dwumecze i od Ligi Mistrzów ostatecznie przez Ligę Europy, Ligę Konferencji Górnik wyleciał z Europy. No ale to oznacza, że grając co tydzień będzie tym bardziej groźnym rywalem w kraju. No a przy okazji już Lecha trochę zna, no bo mówiliśmy o Superpucharze. Natomiast Nils Frederiksen podkreśla, że ten zespół Górnika od tamtego czasu nieco się zmienił, więc tutaj też wniosków jeden do jednego nie ma co wyciągać.
2: Od ostatniego meczu o Superpuchar wzmocnił się transferami. Ma nowego napastnika i portugalskiego pomocnika. Teraz wydaje się silniejszy. Przygotowujemy się na trudne spotkanie.
0: Przygotowujemy się i my czekamy. To spotkanie jutro o 17.30. Oczywiście relacje z niego w audycji Sporting Club Afera w poniedziałek po 18.00.

8. Czekamy do końca audycji Sporting Club Afera. Czekamy i wy powinniście też na ten mecz czekać. Bo chyba jest na co, bo Enea Fiłkręczna Poznań w tym sezonie wzmocniona będzie walczyła no minimum o podium Ligi Centralnej, a być może nawet i o Superligę. Czwarte miejsce w ubiegłym sezonie, tam 2 punktów zabrakło do podium, no więc naturalnym by było, żeby zrobić teraz krok do przodu, no to już trzeba skończyć na podium. 5 nowych zawodniczek ma w tym pomóc, 4 z nich z doświadczeniem w Superlidze. Chyba największym nazwiskiem z tych, które się pojawią w Poznaniu, będą się pojawiać od jutra i prezentować się kibicom, jest Żaneta Lipok. To jest zawodniczka, która w ubiegłym sezonie reprezentowała MKS Gniezno i poinformowała w maju, że kończy karierę. Teraz ostatecznie będzie jednak grać w Poznaniu. No tam chodziło w dużym skrócie o to, że na poziomie Superligi piłka ręczna wymaga już takiego 100% zaangażowania, na poziomie Ligi Centralnej da się to jeszcze połączyć z, nazwijmy to, innymi różnymi pomysłami na życie, w związku z czym Żaneta Lipok będzie grała i będzie z pewnością służyła swoim doświadczeniem i umiejętnościami trenerce Amelii Chmielewskiej. Pierwsze spotkanie z 9 Legnica, spotkanie ligowe, i to będzie rywal, który no będzie mniej wymagający od rywali sparingowych, bo tak można jak popatrzeć na tę listę i tu w zasadzie poza zespołem Szczypiorna Kalisz, no to są wyłącznie zespoły z lig zagranicznych i to raczej z górnych, głównych klas rozgrywkowych, czy to z Czech, czy to z Ukrainy, bo był też zespół handball Równe. No więc poznanianki przygotowane są do sezonu, wydaje się, tak jakby mierzyły jak najwyżej. Zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądało. Zobaczymy to od godziny 17. Wy też możecie zobaczyć. Wejściówki oczywiście na was czekają. Nie przypominam. Nie zobaczycie za to zbyt szybko panów w Poznaniu, bo no niestety, ale od serii wyjazdów będzie musiał rozpocząć sezon WKS Grunwald Poznań. To jest Liga Centralna Mężczyzn. No i tu prawdopodobnie tych spotkań będzie jeszcze więcej niż Warty Poznań przed chwilą wspominanej, bo wstępnie 8 pierwszych meczów ma się odbyć na wyjazdach. To ze względu na remont w szkole podstawowej nr 72 przy ulicy Newtona. Tam swoją bazę, swój dom Grunwald ma. No a póki trwa remont w szkole, no to nie ma niestety dostępu do hali. Hala sama w sobie była remontowana kilka lat temu, no ale tam teraz między innymi wentylacja będzie wymieniona i w związku z tym nie można jej używać w tym momencie. No a Grunwald ma problem i z lokalizacją spotkań. No ten został rozwiązany właśnie w taki sposób, że to będą przede wszystkim wyjazdy w rundzie jesiennej. No ale też nie za bardzo ma gdzie trenować, no bo te miejsca są po prostu pozajmowane. Tych hal w Poznaniu, wspominamy o tym od lat, jest bardzo mało. No i po prostu miejsca dla Grunwaldu takiego stałego nie ma. Będą treningi, są treningi w hali C na Chwiałce, są treningi w hali D, tej hali AWF-u, no ale są też na przykład treningi w Kleszczewie, są też treningi w Mosinie, no co biorąc pod uwagę, że mówimy o mieście wojewódzkim i drużynie z miasta wojewódzkiego, no to każdy sobie może to po swojemu skomentować. No fakt faktem, ręcznie mają trudniej, bo ten klej używany do piłki sprawia, że nie każdy chce udostępniać swoją halę i potem to, krótko mówiąc, czyścić, no ale jednak jest to problem, którego chyba nie powinno być w mieście tej wielkości. No ale cóż, jest jak jest, tak czy inaczej seria wyjazdów na początek. Jutro o godzinie 17 pierwsze spotkanie z AZS-em AWF Biała Podlaska. To będzie pierwszy rywal szczypiornistów Michała Turza. To będzie się odbywało, jeśli chodzi o piłkę ręczną, a oprócz tego jutro rusza sezon hokej Superligi. To oczywiście hokej na trawie, to oczywiście wydanie to na świeżym powietrzu. Tutaj sezon wyjątkowy, sezon nietypowy, sezon przejściowy, bo możemy już powiedzieć, kto spadnie. Nikt nie spadnie z hokej Superligi, a to dlatego, że ta liga będzie powiększana od przyszłego sezonu. 10 zespołów zamiast 8, także w tym roku na spokojnie można już się, że tak powiem, przygotowywać pod kątem kolejnego też sezonu. Wiemy, że te zespoły, które są w tej lidze, w niej zostaną. No, ale oczywiście każdy będzie mierzył przynajmniej w playoffy, bo ta stawka
bardzo wyrównana w ostatnich latach. Zresztą najlepszym przykładem jest fakt, że obrońcą tytułu jest ubiegłoroczny Beniaminek, czyli Siemianowiczanka, Siemianowice Śląskie. To był w ogóle pierwszy od, już teraz nie pamiętam, ale tam mocne kilkadziesiąt lat wchodziło. Pierwszy od lat, wielu lat finał bez poznańskich zespołów. Te oczywiście cztery, jeśli chodzi o Superligę. No i podwójne derby nas czekają w pierwszej kolejce. AZS AWF Poznań zmierzy się z Grunwaldem o godzinie 16 jutro, a Warta z AZS-em Politechniką o 20 także jutro. Oba te spotkania na boisku AWF-u. Nowe boisko na Piotrowie, boisko Politechniki, też będzie miało swoje otwarcie. Tak paradoksalnie meczem LKS-u Gąsawa z Siemianowiczanką ten mecz tak odbędzie się w Poznaniu jutro o 18.30. LKS Gąsawa zresztą cały sezon rozegra na wyjazdach, bo później przyniesie się do Gniezna. Tam także nowe boisko do hokeja na trawie będzie otwierane, także infrastrukturalnie Hokej Superliga już poszła do przodu, no bo niedawno remont na WF-ie, teraz nowy obiekt na Politechnice, przetestowany już międzynarodowo, dojdzie obiekt w Gnieźnie, w Toruniu też był remont, no i tak właściwie nam się prawie cała liga uzbierała w ten sposób. No tylko te Siemianowice Śląskie odstają, no ale tam mamy mistrza Polski, to są osiągnięcia na innych polach. No w każdym razie ten sezon rusza, pierwsze spotkania jutro. No oczywiście będzie tak, że pierwszych 7 kolejek do końca października. Później będzie przerwa na sezon halowy. No a runda wiosenna ruszy w kwietniu. Potrwa następnie przez cały kwiecień, cały maj. I w czerwcu pierwsza czwórka będzie walczyła już o medale Mistrzostw Polski. No to będziemy trzymać kciuki, żeby tym razem podium, czy to trofeum główne za Mistrzostwo Polski wróciło do Poznania. 50% szans to chyba całkiem dużo.

0: awansowały. No i teraz walczą o więcej. PSZ pokonał w ostatni weekend ROW Rybnik 51-39. Jako że w pierwszym meczu przegrał 42-48, no to teraz ma prawo powalczenia o awans do PGE Ekstraligi, najlepszej żużlowej ligi świata. A rywalem w tej walce będzie Polonia Bydgoszcz. No i tu się kończą dobre informacje, bo Polonia Bydgoszcz jest zespołem najwyżej notowanym. W rundzie zasadniczej skończyła z bilansem 14 zwycięstw, 0 remisów, 0 porażek. Także to chyba pokazuje najlepiej skalę dominacji. Jeśli chodzi o małe punkty, tam było plus 273, czyli no tak średnio bydgoszczanie wygrywali jakimiś 20 punktami, jak tak na szybko liczę, każde spotkanie, czyli tak średnio 55-35. Takie wyniki padały. Dodajmy dla skali, PSZ Poznań tę fazę zasadniczą zakończył z wynikiem plus 1 mały punkt, także no jest pewna różnica. Jeśli chodzi o spotkanie w rundzie zasadniczej, to tak, no oczywiście PSZ dwa razy przegrał, skoro Polonia wszystkie mecze wygrała. W kwietniu na wyjeździe było 34-56. Tam pamiętam, że nastroje były takie, że no, to jest wysoka porażka, co prawda tak samo wysoka jak na inaugurację w Ostrowie Wielkopolskim, no ale rywal mocniejszy, to w sumie chyba nie będzie ten sezon taki tragiczny, może nie spadniemy. No okazało się, że nie, rzeczywiście Skorpiony nie spadły z ligi, no a może jeszcze powalczą o awans wyżej. W meczu domowym, no tu już nastroje były nieco inne w lipcu, no ale też PSZ tak trochę nic nie musząc, mogąc postraszyć faworyta, postraszył, ale sukcesu nie osiągnął, 39-51 wtedy było. No więc piłeczka oczywiście jest po stronie Gryfów. Jak spojrzymy sobie nawet na listę klasyfikacyjną drugiej Ekstraligi, no to pierwszy jest oczywiście Ryan Douglas, czyli lider PSZ-u Poznań, no ale później, jeśli chodzi o żużlowców PSZ-u, to następny jest Dimitri Bergże na miejscu 26. A jeśli chodzi o żużlowców z Bydgoszczy, no to tak. Szymon Woźniak jest drugi, Maksymilian Pawełczak jest czwarty, Wiktor Przyjemski siódmy, Krzysztof Buczkowski ósmy, Aleksander Łoktajew dziesiąty, Kai Hukenbeck trzynasty, no i wymieniłem sześciu i to jest szóstka, która będzie jechała w tym spotkaniu, bo Wiktor Przyjemski tym razem ustawiony jako młodzieżowiec razem z Maksymilianem Pawełczakiem. Oni będą zmieniać jednego z seniorów, tam jako kewlar na sztukę, nazwisko wpisany, niedoświadczony młodzieżowiec Adam Putkowski. Nie należy się spodziewać, że on wyjedzie na tor. Właśnie para Przyjemski-Pawełczak będzie go zastępowała. Także no teoretycznie tutaj nawet nie za bardzo jest gdzie ugryźć poza Ryanem Douglasem, który zresztą w przypadku, jeśli PSZ nie awansuje właśnie do Polonii Bydgoszcz, ma się przenieść. No, także presji tutaj nie ma absolutnie żadnej. O czym mówią po prostu Skorpiony wprost. Kacper Plotka przyznaje, że jego drużyna już nic nie musi.
1: Oni mają teraz dużą presję, to oni muszą, my możemy. My już też jesteśmy trochę mądrzejsi o to doświadczenie, które wywieźliśmy w fazie zasadniczej z Bydgoszczy. No i myślę, że będziemy chcieli pojechać jak najlepsze zawody.
0: No właśnie, jak najlepsze zawody, a co to przyniesie, no to jest już jakby temat zupełnie osobny. Także menadżer Jacek Kannenberg określa to tak, że zespół w finale da z siebie wszystko i potem zobaczymy.
2: My nie musimy, ale na pewno też to nie będzie tak, że pojedziemy dwa mecze z Bydgoszczą treningowo, czy szkoleniowo, czy na wycieczkę, no będziemy chcieli się na pewno postawić. Mamy świadomość, że to jest bardzo mocny i bardzo trudny przeciwnik, no ale to jest sport, no różne sytuacje mogą się wydarzyć, także miejmy nadzieję, że powalczymy.
0: Powalczymy my, Polonia nie będzie chciała powalczyć, tylko będzie chciała temat załatwić. Tam jest bardzo duże ciśnienie na awans, o ile w Poznaniu tych aspiracji raczej przed sezonem nie było, co się mówiło o pierwszej czwórce. Zresztą była mowa o tym, że ten stadion dopiero, przypomnijmy, zimą był dostosowywany do wymogów drugiej Ekstraligi. A powoli się mówiło, że gdzieś w przyszłości taka inwestycja może pod kątem także najwyższej klasy rozgrywkowej, że może za dwa, może za trzy lata. Teraz powoli zaczyna nieformalnie padać termin sezon 2029, no to właśnie, no to tutaj absolutnie ciśnienia nie ma. Natomiast Polonia od kilku lat próbuje bardzo usilnie dostać się do Ekstraligi. Rok temu Unia Leszno okazała się mocniejsza, chociaż Polonia wyraźnie prowadziła u siebie, to roztrwoniła tę przewagę jeszcze w tym meczu, zremisowała zaledwie, no i później przegrała w Lesznie. Jeśli chodzi o to, co się działo dwa lata temu, no to tam zabrakło tak naprawdę detali. ROW Rybnik wówczas nieco też sensacyjnie awansował, wygrywając dwumecz 91-89, broniąc przewagi no takiej tak naprawdę bardzo, bardzo niespodziewanie i broniąc bardzo bohatersko. Tak to może w skrócie nazwijmy. Tym razem w takiej roli może się oczywiście postawić PSZ, może, nie musi. Wiadomo, że to będzie już dla Skorpionów święto, nagroda, to, że ten sezon jeszcze trwa. No a dla żużlowców to ma być po prostu kolejny dzień w pracy. Kasper Pludra mówi, że Skorpiony nie będą się nastawiać wyjątkowo na finał.
1: Pojedziemy jak na każdy inny mecz. Będziemy chcieli wygrać każdy wyścig i oba te mecze. Także myślę, że jakiejś tutaj specjalnej mobilizacji nie będzie, bo jako sportowcy zawsze walczymy do końca i chcemy wygrywać.
0: A co do tej walki do końca, to ona się na finale nie musi zakończyć, bo w sytuacji, w której PSZ przegra, no to będą czekać go jeszcze dwa mecze, bo druga drużyna drugiej Ekstraligi mierzy się w barażu o awans z przedostatnią drużyną Ekstraligi. Tą drużyną będzie albo Stal Gorzów, to jest najprawdopodobniejszy scenariusz, albo Włókniarz Częstochowa, to byłaby niespodzianka. Tam też jeszcze dwumecz o siódme, ósme miejsce będzie się odbywał, także jeszcze tego nie wiemy, więc bardzo możliwe, że jeszcze cztery żużlowe tygodnie, cztery żużlowe weekendy przed kibicami Skorpionów. Ten najbliższy to finał drugiej Ekstraligi. Mecz domowy z Polonią Bydgoszcz. Spotkanie w niedzielę o godzinie 15, a rewanż za tydzień w Bydgoszczy o godzinie 14.45 20 dnia września. W Bydgoszczy bilety na miejsca numerowane się skończyły po niecałych 10 minutach. To tylko tyle mogę powiedzieć o tym. Gdyby ktoś chciał się wybierać, no to cóż, albo miejsce stojące, albo sektor gości. No my oczywiście preferujemy sektor gości. No ale w Poznaniu jak najbardziej zachęcamy, żeby się na żużel wybrać.

A to nawet nie umiem sobie gdzieś w tym momencie ilu. Męska siatkówka na pierwszoligowym poziomie. Mamy coś takiego w Poznaniu od tego sezonu. Drużyna Fortu Poznań, stworzona zupełnie od zera, zadebiutowała, otworzyła też sezon Tauron pierwszej ligi. Otworzyła długim, 2,5-godzinnym spotkaniem, które musi pozostawiać niedosyt, chociaż punkt do tabeli jest 2-3. To wynik tego meczu, wyjazdowego spotkania czwartkowego z Awią Świdnik. No ale zawsze boli i kibiców siatkarskich i siatkarzy samych, jeśli prowadzi się 2-0, a potem ten mecz się jednak przegrywa. Awia musiała gonić, no właśnie Fort wygrał dwa pierwsze swoje sety. Do 22, do 21 te dwie pierwsze części spotkania, no ale później losy meczu się odwróciły. 25-22 Świdniczanie, potem znowu 25-22 Świdniczanie. No i decydujący okazał się tiebreak, który no niestety, ale na korzyść Świdniczan. 15-13, chociaż to nie było tak idealnie punkt za punkt, bo już wcześniej ta dwupunktowa przewaga i nawet większa przez dłuższą chwilę się utrzymywała w tym tiebreaku. Właściwie od jego połowy mniej więcej, bo od stanu 4-6 gospodarze zdobyli 5 punktów z rzędu, zrobiło się 9-6, no i tę przewagę już do samego końca utrzymali. W związku z tym Ford, po którym nie za bardzo było wiadomo, czego się właściwie spodziewać, no bo mówimy o drużynie nowej, takiej poskładanej, pozbieranej, no bo wiadomo, że ci zawodnicy znikąd się nie wzięli, tylko trzeba było ich pozbierać z innych klubów. Drużynie, która się bardzo chowała, nie było otwartych sparingów, 9 ich zostało rozegranych. No, nawet jak spojrzymy na suche wyniki, to właściwie nic nie wiedzieliśmy, bo tam 4 zwycięstwa, 4 porażki. Jeden remis w takim spotkaniu, które było ustawione tak, żeby niekoniecznie grać na siłę do zwycięstwa, tam się 2-2 skończyło. No to jak sobie na to popatrzymy, no to niewiele było wiadomo i wiemy, że ten Ford nie będzie odstawał od, tyle możemy chyba powiedzieć w tym pierwszym spotkaniu, nie będzie odstawał od stawki pierwszoligowej, no a więcej szczegółów to będzie można po domowym spotkaniu wyciągnąć, bo takie w przyszłym tygodniu, w sobotę 19 września, wtedy w hali UAM na Morasku KPS Siedlce będzie rywalem Fortu Poznań, pierwszym domowym, pierwszym od lat domowym meczu na poziomie pierwszej ligi siatkówki mężczyzn, który będzie się w Poznaniu odbywał. Ważne wydarzenie, także tam się będzie warto wybrać. Ja zaglądam jeszcze na koniec do Albanii. Tam akademickie Mistrzostwa Europy w sportach walki jeszcze trwają. Około ponad 70 studentek i studentów z 24 polskich uczelni tam pojechało, w tym grupa z Politechniki Poznańskiej. To 6 zawodników, 5 karateków: Wojciech Niedziela, Aleksander Opas, Jakub Borowczyk, Dżibril Makiere i Oskar Prusinowski, a także taekwondzista Adam Połczyński. Oni rywalizują w Albanii. Jeden medal udało się tej grupie już wywalczyć. To Aleksander Opas, karateka w kumite mężczyzn w kategorii do 60 kilogramów. Z kolei na drugiej rundzie zmagania, także w kumite mężczyzn, ale do 75 kilogramów zakończył Jakub Borowczyk. Aleksander Opas, jeśli chodzi o Politechnikę, no to jest człowiek, który studiuje na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji, a na co dzień jest zawodnikiem klubu sportowego Budokan Astromal Mlesz. No, trzymamy kciuki za kolejne sukcesy studentów z Politechniki. Trzymamy też kciuki za was, jeśli wzięliście udział w naszym konkursie. W zasadzie to wy powinniście sami za siebie trzymać kciuki, bo my za chwilę będziemy zaglądać do bramki SMS-owe i wybierać. Ale to już poza anteną, bo jak obiecałem wam czas do 19, no to do 19 rzeczywiście będziecie mogli SMS-y do nas wysyłać. No ale to już poza anteną, bo my się w tym momencie żegnamy. Za chwilę aferytm, za chwilę Jakub Staw-Budner, Nikodem Prokopowicz antenę przejmą i o muzyce zapewne pogadają. To była godzina do Sportu w Eterze, audycja Sporting Club Afera. Grzegorz Nowacki przy konsolecie realizatorskiej, Michał Rogoziński przy mikrofonie był. Miłego wieczoru.

0: ale jest remont czasu.
1: I ja teraz też, nie chwaląc się, jestem osobą zatrudnioną w pracy.
0: Przy remoncie?
1: Nie, ale zmierzam do tego, że też właśnie przez to, że stoję tam, no nie będę się chwalił, gdzie pracuję, bo nie ma czym, ale stoję i patrzę sobie tam przez okno i mnie to bardzo dołuje, że tak naprawdę z każdą zmianą czuję, że ten dzień jest coraz krótszy, nie? I coraz
0: ja
1: szybciej się
0: robi
1: ciemno.
0: Bardzo cieszę, ponieważ jesień to jest czas radosny.
1: Okay.
0: To jest czas,
1: rozumiem,
0: kiedy już nie grzeje to słońce tak mocno, będzie coraz zimniej i coraz ciemniej, coraz mroczniej. To jest super.
1: Okej, okay. Czyli rozumiem, że ty, Kuba, jesteś jesieniarą,
0: ja
1: tak?
0: Ja jestem jesieniarzem.
1: Aha.
0: Jak już, ale tak naprawdę to nie,
1: no tak.
0: To po prostu nie przepadam za latem, bo jest upał.
1: Dobra.
0: I alergia.
1: Dobra, słuchaj.
0: A teraz odpuściły upały,
1: dobra,
0: nie ma żadnych objawów
1: alergii. Cicho, nikt nie pytał.
0: Więc się nie chwalę. No dobra.
1: Więc się nie chwal. Jeszcze porozmawiamy o różnych pierdołach, ale teraz przejdźmy do tego, po co się tutaj zebraliśmy. Tak, nowości muzyczne. Wydaje mi się, że taką najgłośniejszą nowością z tego tygodnia minionego, jeszcze sprawdzę, czy na pewno to był miniony tydzień, czy jeszcze ten poprzedni.
0: Sprawdź szybciutko.
1: Tak, to był miniony tydzień. Z minionego tygodnia najpopularniejszą nowością, przynajmniej w takich kręgach muzycznych, w których ja się obracam, był nowy album zespołu Chatpile. Zespołu, który w 2022 roku zadebiutował tak dosyć głośnym albumem God's Country i zespołu, który generalnie dosyć mocno zapisał się na scenie sludge metalu, noise rocka, chociaż jak tutaj mądrzy ludzie napisali o tym najnowszym albumie, poza sludge metalem i noise rockiem, tutaj także pojawia się gatunek o nazwie dosyć wdzięcznej, pig fuck. To jest też nazwa...
0: Nie wolno tak mówić.
1: Nie, no ja mogę, bo to nie jest po polsku i nikt tego nie zrozumie, bo... Nasi
0: to jest gatunek,
1: nie?
0: Serio?
1: Tak, to jest gatunek. Nazywa? To jest gatunek zresztą, w którym też trochę tworzyła na przykład Nirvana. To jest taki bardzo
0: brudny kwiczenie
1: punk. No właśnie nie, bo to nawet nie jest metal. To nawet nie jest metal. To jest takie bardziej punkowe. No nie będę teraz o tym tłumaczył, czym jest ten gatunek, no bo nie mamy na to czasu. Natomiast wydali nowy album tydzień temu, dosłownie tydzień temu. I został on bardzo dobrze przyjęty i też no wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo dobra płyta. Opowiada bardzo dużo też o takich społecznych sprawach, o tym, jak żyjemy pod butem kapitalizmu i tak dalej, i tak dalej. Temat dosyć już mocno wałkowany, no ale oczywiście ważny. Nie będę już więcej mówił, posłuchajmy, co ma czat Pile do powiedzenia, do przekazania, do wykrzyczenia, no bo to jest jednak metal i mam nadzieję, Kuba, że jednak spodoba ci się
0: dobrze,
1: ten
0: że komunizm
1: metal.
0: Nas nie gniecie.
1: Komunizm nas aktualnie nie gniecie, no widzisz, raz komunizm, raz kapitalizm, no nigdy nie dogodzisz, nie? Ale utwór nazywa się Intruder.

0: pokrzyczeli.
1: Pokrzyczeli, moi mili.
0: Krzyczeli.
1: Zdążyłeś wrócić na swoje stanowisko.
0: Zdążyłem.
1: W ostatnim momencie.
0: Jak ja zrobiłem tutaj Sporting Club Afera właśnie, żeby dotrzeć na to stanowisko. Chad Pyle, moi drodzy, czyli jeżeli się nie mylę, to też jest w ogóle zespół, który jest w wydawnictwie Flenser, to jest takie dosyć znane alternatywne, metalowe wydawnictwo muzyczne i oni aktualnie chyba są, z tego co się orientuję, po prostu najpopularniejszym działającym zespołem właśnie w tym Flenserze i zespołem generalnie, który aktualnie na scenie jakiegoś takiego bardziej alternatywnego metalu no, zdobywa wszelkie laury i wyróżnienia. Oby dalej, tak jak mówię, nowy album, zresztą jak słyszeliśmy, bardzo, bardzo fajny, bardzo przyjemny też, mimo że starałem się wybrać najbardziej taki catchy utwór ze wszystkich, którym poza darciem mordy jest też jakaś melodia, mam nadzieję, że mi się udało. Natomiast tak, właśnie, nie będę już chyba więcej mówił, bo tutaj Kuba też ma bardzo ciekawą propozycję, więc oddaję głos.
1: Ja dołożę swoją cegiełkę do takiego sludge'owego nurtu, chociaż mam wrażenie, że bardziej pójdziemy teraz w nurt stonerowy, który jest pokrewny, no i trochę dumu też tam będzie, dlatego że Green Lang, zespół brytyjski, wydał dzisiaj swój czwarty studyjny album o tytule Necropolitan. W okładce, na okładce jakieś takie dziwne bohomazy, bardzo stonerowe. Wygląda to tak, jak brzmi, a będzie tam, mam wrażenie, że nieco więcej melodii niż w twojej propozycji. No i nieco więcej takiego czystego głosu. O, w ten sposób powiedzmy. Utwór, który nawiązuje do tego, co tutaj właśnie robimy, czyli Black Magic Radio.

0: To zespół, który wydał dzisiaj swój album, czwarty album Green Lung z albumem Necropolitan, a słuchaliśmy utworu Black Magic Radio. Było w tym coś sabatowego, było w tym melodyjnego niczym Deep Purple, no i wszystko tak mam wrażenie, że również w obecnych czasach oscyluje wokół takiej ghostowej otoczki, prawda? Bo Ghost odniósł taki duży sukces i teraz niektóre zespoły również idą w to takie brzmienie troszkę retro.
1: Nie lubię Ghosta.
0: A ja lubię Ghosta.
1: No i git.
0: Ale Green Lung zachowuje przy tym swoją taką...
1: Zachowuje głowę.
0: Zachowuje głowę, zachowuje swoje brzmienie, zachowuje się.
1: Zachowuje
0: porządnie się zachowuje.
1: Grzeczne jest generalnie dosyć. To co? To teraz chyba dalej lecimy, nie?
0: Lećmy do naszej płyty tygodnia. Puszczę dżingiel, co?
1: Nie.
0: Nie? Bez dżingla dzisiaj?
1: Nie, no dawaj.
0: Płyta intymna, płyta osobista, płyta emocjonalna, czyli tak jak zawsze w przypadku płyty tygodnia. No i będzie ona melancholijna. Na pewno z melancholijną piosenką do was tutaj uderzamy w ramach tej płyty tygodnia.
1: Piosenka łącząca indie rocka i inspiracje latami 80., nadająca się na długą podróż, może i emocjonalną.
0: Tak. Morze emocjonalne, może, stwierdziliśmy tak, na poza anteniu, że leży koło
1: morza czarnego, a pomiędzy jest cieśnina emo.
0: Cjonalna.
1: Emo. Kropka, emo kropka.
0: Destiny Ports, bo tak nazywa się epka, debiutancka zresztą, od wykonawcy, który również taką nazwę przyjął. Destiny Ports, bo chyba warto podkreślić, czego
1: tak
0: będziemy teraz słuchać.
1: Porczki przeznaczenia.
0: Skąd to wziąłeś? Nie wiem.
1: Nie wiem, też nie
0: Robbie
1: wiem.
0: Mountains to utwór, który wybraliśmy na dzisiejsze posiedzenie z muzyką. No
1: dzisiejsze posiedzenie, ale to możesz już podkręcać, bo to długie intro ma.
0: No, no, no.

0: No i jakoś dopłynęliśmy, a mam wrażenie, że nawet dodryfowaliśmy.
1: Tak jest.
0: Przy tym leciutkim wietrzyku, przy tej bryzie.
1: Tak, bardzo spokojna
0: piosenka. Do końca utworu Rubby Mountains od Destiny Ports.
1: Tak, nasza płyta tygodnia, przypominamy.
0: Również Destiny Ports.
1: Mhm. Także jeżeli chcecie, jeżeli byście chcieli przesłuchać całą, to

0: I właśnie w ten oto sposób będzie kończył się najnowszy album od zespołu Nothing But Thieves, zatytułowany Stray Dogs. Będzie się kończył, bo jeszcze nie został wydany. Na premierę musimy poczekać 2 tygodnie. Natomiast ciekawostek, które mogę zdradzić a propos tworzenia właśnie tego albumu, jest to, że w odwrotnym trendzie niż poprzednia płyta, która była taką płytą bardziej taneczną, taka hipsterska potupaja, tutaj akurat zespół użył takiej metody, że nie pisał tych utworów w trasie. Czyli usiedli i 5 miesięcy bitych pisali te utwory, żeby je dopracować, żeby były ładne i żeby cieszyły ucho, a nie tylko nogę.
1: No i fajnie, no ja nie słuchałem najnowszych dokonań zespołu Nothing But Thieves, ale jest to zespół, który szanuje głównie poprzez wzgląd na nostalgię jakąś, którą odczuwam z nim, bo kiedyś ich sporo słuchałem. Mieliśmy taki przerywnik ładny, melodyjny, no to teraz pora na zespół metalowy. Co prawda utwór, który wybrałem, z tego co pamiętam, nie jest aż tak ciężki.
0: Ale docenimy ten moment,
1: ale docenimy, że zgadzamy się zdarza w pewnym. Tak. Bo tak, bo Kuba także chciał zaproponować nowość od zespołu Mastodon, ich najnowszy album. Mastodon to też jest zespół, którego na pewno nie trzeba fanom metalu przedstawiać, bo jeżeli chodzi o jakieś takie progresywne metalowe granie, no to niewiele jest innych formacji, które by się mogły z nimi równać. Tak bym, no to jest może śmiało, to jest może trochę hot take, ale ja naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o progresywny metal, no to Mastodon na pewno gdzieś w jakiejś topce jest.
0: S-tier.
1: S-tier, dokładnie, S-tier. No i wydali znowu kolejną płytę i okazuje się, że to płyta naprawdę przyzwoita, dobra. Taka, Kuba powiedział, że brakowało mu wytchnienia troszkę na tej płycie, że to łojenie było po prostu non-stop. Mi się tak, ja nie odsułem takiego wrażenia, natomiast faktycznie jest to płyta dosyć ciężka. No i co mogę więcej powiedzieć? No myślę, że warto przesłuchać samemu, jeżeli jesteście fanami metalu i grania progresywnego, a utwór, który wybrałem, jest dosyć długi i nosi tytuł Vanishing.

0: A mastodon okazał się jednak wytchnieniem właściwie.
1: Tak.
0: Tak. Pamiętam, że mi się bardzo podobał ten utwór i teraz już pamiętam dlaczego, bo po prostu było to bardzo ładne granie w stylu właściwie rocka progresywnego bardziej niż metalu. Razem stwierdziliśmy z Kubą, że kojarzy nam się to z pewną piosenką zespołu Led Zeppelin, konkretnie No Quarter, zwłaszcza to takie właśnie, że to rock progresywny, jak na Led Zeppelin, to No Quarter to jest bardzo progresywny utwór, a poza tym także ten bodajże flanger, chyba tak się nazywa ten efekt na wokalu, wokalisty właśnie, także Mastodona, tak samo jak Roberta Planta. Polecam bardzo nową płytę, Marrow Deep się nazywa, tak? Dobrze zapamiętałem. Dokładnie, Marrow Deep, Mastodon, nowa ich płyta, no i tak naprawdę mimo lat, które minęły od ich, powiedzmy, debiutu, od początku zespołu, no to nadal wydają naprawdę dobrą muzykę i to się ceni.
1: To się ceni zdecydowanie. 28 sierpnia została wydana ta płyta i w ten sam dzień miało miejsce jeszcze kilka premier, o których warto wspomnieć i przynajmniej jedną z nich tutaj w jakiejś części wam zapodać. Mianowicie Marilyn Manson wydał drugą część swojego albumu One Assassination Under God. Również zespół The Amazons wydał płytę o tytule 21st Century Fiction.
0: No i zespół Skids Out Man.
1: No i zespół In This Moment z Mariką Brink na wokalu wydał zespół o tytule Witch, którego fragment słuchaliśmy już tydzień temu. No i ten wiedźmowy album będzie i dzisiaj kontynuowany. Trzy w ogóle covery pojawiają się na tym albumie, o czym nie wspomniałem wcześniej, ale nadrobiłem to. Another Brick in the Wall zespołu Pink Floyd, jak również cover zespołu Nine Inch Nails, Something I Can Never Have. No i także utwór, którego posłuchamy już teraz. Może zgadniecie sami, co to za utwór. Będzie takie niedopowiedzenie, taka niespodzianka. Mimo, że In This Moment gra ciężko, gra mocno, metalowo, no to ten akurat fragment ich płyty będzie wspomnianym już wytchnieniem.

0: Słuchaj, to miało z shoegazem tyle wspólnego, co nuggetsy z McDonald's.
1: Bo nie
0: z mięsem.
1: Lubimy tutaj shoegazu.
0: No, ja nie,
1: ale
0: ja
1: lubimy takie
0: shoegazu.
1: Oniryczne, fajne. A
0: wiesz co, powiem ci
1: brzmienie
0: tak.
1: In this moment powiem ci z ich tak. Najnowszej płyty.
0: Ja już ci to mówiłem, powiem to jeszcze raz, że nie podobała mi się ta interpretacja, ale oryginał też mi się nie podoba. Nie przepadam za The Police, także wszystko.
1: Awantura.
0: Teraz tak, teraz to, co Myszeczki i Jakub Stawbuner lubi najbardziej, czyli polski hip-hop. Singiel, który chciałem już puścić dawno temu, jakoś się tak złożyło, że nie, bo to jest singiel, który wyszedł już w sierpniu. Wykonawcy, który nosi ksywę Szczyl. Szczyl jest człowiekiem odpowiedzialnym za album Polska Floryda, który... Ej, czemu ty się śmiejesz, byś posłuchał najpierw? To jest bardzo dobry album. Szczerze powiem, że uważam,
1: Polska
0: że...
1: Polska Floryda to co, Hell? Bo to też półwysep?
0: Nie wiem. No,
1: Plaża w Stegnie?
0: Polska Floryda, no to jest... Słuchaj, to jest bardzo dobra płyta. Szczyl też. Moje ostatnie zderzenie z nim poza tym singlem było w zeszłorocznym filmie. Nie ma duchów w... O Jezu, nie ma duchów w domu.
1: Bez Marioli.
0: W domu na dobrej chyba? Coś takiego. W każdym razie był to taki indie polski film i on tam pojawił się jako, można powiedzieć, bardzo mocno drugoplanowa rola, ale z drugiej strony rola, od której zależała cała fabuła, no nie będę spoilerował. Natomiast polecam właśnie ten film Nie ma duchów w domu na dobrej.
1: To taki kącik kinowy w magazynie muzycznym.
0: Kącik kinowy w magazynie muzycznym. No i to jest też człowiek właśnie odpowiedzialny za tworzenie moim zdaniem jednych z najlepszych brzmień w polskim współczesnym rapie. No i znowu przychodzi z nową płytą, która już z tego co orientuję się już mogła być na jakimś, na festiwalach już jest zresztą, już jest właśnie grana w całości, no jeszcze nie miałem okazji przesłuchać jej w całości, ale singiel, który nosi tytuł Dla Ciebie skradł moje serce i brzmi on tak.
2: Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz.
3: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Chill dla ciebie. Nowy singiel promujący jego płytę, która już się zbliża wielkimi krokami. Tak jak mówiłem, już z tego co się orientuję, na festiwalach jest grana w całości, ale właśnie dla, powiedzmy, śmiertelników takie właśnie promocyjne nagranie powstało.
1: Powtórz.
0: Dla ciebie, Budzę się. Dla ciebie.
1: Budzisz się.
0: Co sądzisz o tym? Bo ty powiedziałeś, Kuba, że ja wiem, że ty nie lubisz za bardzo polskiego hip-hopu.
1: Ale nie mów, że ja coś takiego mówiłem. Ale wcale nie mówiłem.
0: Mówiłeś dosłownie.
1: Ja mówiłem, że na przykład lubię, jak Kazik rapuje. Jak Hans z Pięć Wadęb jest w Lukstopiedzie rapuje.
0: Dobra.
1: Więc bo są pewne wyjątki.
0: No, znaczy ja nie powiem tego, nieważne. Nie powiem nic
1: złego. Kazik, pierwszy polski raper.
0: Nie powiem nic złego o Kaziku, bo lubię Kazika, i nie powiem nic złego o Lukstorpedzie, bo mieliśmy wywiad z Lukstorpedą.
1: Ale dobrze, pytałeś mnie o Szczyla, więc...
0: Ja, co sądzisz o tej piosence?
1: Całkiem chillowa
0: muzyczka. Fajna, nie?
1: Pasuje do naszego dżingla.
0: Tak,
1: pasuje. Pod palmami, no i Szczyl również mógłby się znaleźć pod palmami i zagrać jakiś koncert na tropikalnej wyspie.
0: Jak sam wspomniałeś, ja lubię... Ja bardzo lubię dęciaki, lubię też połączenie jazzu i hip-hopu, bo... No to jest ciekawe, nie? Bo jazz to jest muzyka bardzo mocno czarnoskóra, znaczy zakorzeniona w kulturze czarnoskórnej. Hip-hop oczywiście, że też, natomiast dzieli je kilkadziesiąt lat, a aktualnie żyjemy w czasach, w których wszystko muzycznie jest możliwe, więc połączenie tych dwóch, co zresztą się działo od dawna. Tak, kończę już. Miałem coś powiedzieć, bo mieliśmy dużo czasu.
1: Już
0: ale
1: mamy 5 sekund.
0: Kocham rap jazz, czy tam jazz hip-hop, jak zwał, tak zwał. Mówił do was Nikodem Prokopowicz.
1: Jakub Stachbunner. Dziękujemy wam za wysłuchanie naszej audycji. Zapraszamy na Aferzastum i życzymy wam miłego wieczoru.
0: Zapraszamy na pełne brzmienie jutro o 18:00. Będziemy rozmawiać o IDM, muzyce elektronicznej. Autopromocja.
1: Miłego wieczoru.
0: Miłego wieczoru.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: że są, tak? Cieszymy się?
1: Bardzo się cieszymy. Dobrze to policzyłam dobrze. Za pierwszym razem, później już zwątpiłam ewidentnie.
0: No bo to ty jesteś bardzo dobrym matematykiem, no to wychodzi po prostu.
1: Zawsze byłam.
0: Po czym wnosisz? Miałeś dobre oceny w liceum, w technikum? Czy
1: tak,
0: tam gdzieś?
1: Tak.
0: Tak?
1: Wybitnie dobre.
0: I matura jak poszła, co?
1: Nieważne.
0: No to właśnie pomijmy ten fakt może faktycznie. A z religii dobra byłaś?
1: Świetne pytanie.
0: Czy nie chodziłaś?
1: Nie chodziłam.
0: No dobra, no ale to my takim utworem właśnie trochę związanym. Boga Foko, twój Dawid.

I no tak wyszło, że niestety nie przetrwali tylu tygodni, ile by mogli, ale i tak było ich całkiem sporo. I kolejny utwór, co także jest taki, powiedzmy, że stały bywalec już, bo 13 tygodni z nami. I to jest oczywiście miejsce 20. Michał Kisielewski, Ciało Elektryczne.

0: Tam byłaś kiedyś.
1: Ty też tam byłeś.
0: No i to były piękne czasy.
1: Piękne
0: ja bym
1: czasy.
0: Sędzio wrócił.
1: Tęsknię.
0: Tęsknię. No ale długo tęsknić nie będziemy, bo kolejny utwór też jest związany z latem. Jest to Kamil Piwot i tutaj utwór Latoś Lipiec, więc...

laurze. Michał zapewnia go, że sprawa jest dobrze przemyślana. Brozowski przekonuje go, żeby mógł mu za to, żeby nie ostrzegał go przed laurą. W końcu Bartecki spotyka się z Pawłowską. Mówi jej, że transakcja, do której się przymierzali, musi poczekać, ponieważ ma teraz na oku lepszy interes i potrzebuje pieniędzy. Zgodnie z przewidywaniami Laura zaczyna dopytywać się, o jaki interes chodzi. Bartecki niby niechętnie wyznaje jej wielkiej tajemnicy, że znalazł człowieka, który dostał w spadku bardzo cenny obraz i chce go sprzedać za pół darmo. Nie ma pojęcia, jakie arcydzieło posiada i będzie w pełni usatysfakcjonowany, jak dostanie za nie 400 tysięcy złotych. Laura jest zaintrygowana tym, co usłyszała. Pożegnawszy się w przejściu, mija Maxa, którego entuzjastycznie wita Bartecki. Pawłowska domyśla się, że to właściciel obrazu. Wychodząc z kawiarni, Brzozowski i Bartecki głośno wymieniają uwagi na temat transakcji. Pawłowska podsłuchuje mężczyzn za rogu, a gdy Bartecki oddala się, zaczepia Maxa. Ostrzega go, że Bartecki chce go oszukać, celowo zaniżył cenę obrazu. Oferuje się zapłacić za dzieło sztuki 450 tysięcy od ręki. Chciała dobrze, ach, chyba sama zostanie oszukana. Przykre.

0: jest to udowodnione, więc tak, lepiej nie powtarzajcie tego przy innych.
1: Nie powtarzajcie tego, co tutaj mówimy.
0: Nie, bo to nie jest nigdy warte. No chyba, że na przykład chcecie powtarzać to, jak opowiadamy o utworach. Czasem się zdarza, że powiemy coś mądrego o nich, więc wtedy faktycznie to się zdarza, ale to zwykle jak ktoś z redakcji muzycznej tutaj jest. Dzisiaj nie ma, więc dzisiaj jest trochę bardziej zabawnie, mniej merytorycznie. No i tak to bywa czasem. Miejsce dziewiąte, co nie?
1: Teraz miejsce dziewiąte. Łopanie.
0: Masło. Bildo Baggins. Masło.

szczęścia nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

Jak co tydzień witam was w audycji Calcified. Za mikrofonu mówi do was Aleksander Znaniecki. To, co sobie przed chwilą odsłuchaliśmy, to był zespół Talking Heads z kawałkiem Telling Wind, czy Talking Wind chyba. W każdym razie okazuje się, zespół Talking Heads powstał w Nowym Jorku w 1975 i początkowo był to zespół punkowy, powiedzmy gdzieś w stronę tego punku celujący. Natomiast z biegiem czasu stali się przedstawicielami gatunku New Wave i łącząc tutaj różne style muzyczne tak naprawdę. No i też z pewnością przyczynili się do tego, że ten gatunek zyskał na popularności. Też ogólnie tworzyli to brzmienie właśnie New Wave. Dużą, tak jak mówiłem, dużą rolę odgrywali w tym. No, jeśli chodzi jeszcze o zespół Talking Heads, to najbardziej mi się on kojarzy z utworem Psycho Killer, natomiast okazuje się, że wcale nie jest to ich najpopularniejszy utwór, czy taki najbardziej znany, przynajmniej z tego, co wyczytałem. No ale generalnie pochodzi on z pierwszego albumu. Tutaj widzę, że ten singiel znalazł się na liście Billboardu Hot 100. Osiągnął miejsce 98, więc to raczej był dół tej listy. No ale mimo wszystko myślę, że dostanie się na nią, to jednak było coś, zwłaszcza debiutanckim albumem, jeśli się nie mylę, to również debiutanckim singlem. No i myślę, że można już wtedy było przewidywać, że odegrają dużą rolę w historii muzyki. I myślę tutaj, no właśnie, jeszcze w sumie kończąc już może o zespole, a jeszcze o samym kawałku, nie wiem jak, co wy o nim myślicie. Ciężko mi tutaj w sumie w związku z tym, jak radio funkcjonuje, jak radio działa, ciężko mi, jakby nie mogę się tego za bardzo dowiedzieć. Mi się on kojarzy, tutaj też przyznam, że nie wgłębiałem się specjalnie w tekst, bardziej mnie tutaj to brzmienie urzekło, które myślę, że nawet obecnie można by się pokusić o stwierdzenie, że jest takie eksperymentalne. Myślę, że gdyby dzisiaj coś takiego się pojawiło, no to też mimo wszystko byśmy, czy może dla wielu osób byłoby to też coś takiego nowego? Znaczy ciężko mówić tutaj, że nowego, skoro już wiemy, że to jest zespół, który tak naprawdę w latach 70., 80. zaczynał swoją karierę, więc ciężko tak powiedzieć. Trochę, w sensie myślę, że też fajnie tworzy taki, powiedzmy, muzyczny pejzaż, tak to nazwijmy. Słychać, nie wiem, czy to jest krzyk mew, czy po prostu tylko ja to tak interpretuję, ale możemy tak sobie trochę wyobrażam, że jestem na jakiejś plaży i mam nadzieję, że wam również udało się może przenieść na chwilę w jakieś inne miejsce właśnie w ten piątkowy wieczór. A teraz przejdziemy sobie do kolejnego utworu. Tutaj, bo zazwyczaj tak to wychodzi, że tworząc te, nazwijmy to setlisty,
Zazwyczaj jest jakieś połączenie między tymi utworami kolejnymi, choć nie zawsze jest ono takie oczywiste. Tutaj trochę wydaje mi się, że brzmienie jest podobne, przynajmniej mi się kojarzy, jakby ja widzę tutaj jakieś podobieństwa, wiadomo, że też każdy patrzy trochę, czy patrzy bardziej, przykłada uwagę, czy słyszy różne rzeczy, zwraca uwagę na różne rzeczy. Ten utwór będzie z kolei po niemiecku i myślę, że to tyle słowem wstępu. Posłuchajmy.

To, czego przed chwilą wysłuchaliśmy, to był utwór 2000 Elefanten niemieckiego zespołu czy projektu Die Wilde Jagd. Tutaj, no właśnie, nie wiem dla ilu osób język niemiecki jest przyjemny do słuchania, czy też na ile może ten tekst jest dla kogoś zrozumiały, no bo w przeważającej większości to raczej myślę, że wszyscy słuchamy piosenek, akurat my to też po polsku, ale głównie po angielsku. Więc no, jeśli nie jesteście fanami języka niemieckiego, bądź na przykład macie uraz ze szkoły, gdzie na przykład chcieliście uczyć się języka angielskiego, ale wasi rodzice, czy ogólnie rodzice dzieci w klasie, rada rodziców stwierdziła, że to będzie na przykład język niemiecki, no to musicie mi to niestety wybaczyć. Też ostrzegam, że kolejna piosenka będzie niemiecka, również po niemiecku, chociaż istnieje też jej wersja w języku angielskim, ale uważam, że wersja po niemiecku jest jednak lepsza. Też ogólnie myślę, że słuchanie tak naprawdę, czy muzyka tworzona w ojczystym języku, no trochę jest taka pełniejsza, bym powiedział. Tutaj też kiedyś wyczytałem coś takiego, że bardziej emocjonalnie wyrażamy się, czy bardziej dla nas słowa w języku ojczystym mają taki trochę mocniejszy wydźwięk właśnie emocjonalnie. Typu nie wiem, jak wy macie, bo może macie zupełnie inaczej, ale przykładowo przekleństwa po polsku, a przekleństwa po angielsku, jakby abstrahując tutaj od powiedzmy kwestii różnorodności, no to jednak te po polsku myślę, że mają dla nas trochę mocniejszy wydźwięk. Podobnie jak na przykład przepraszanie kogoś po polsku, a powiedzenie I'm sorry, czy sorry, sorka, jakby też myślę, że jest trochę różnica w tym. No i tutaj zakładam, że podobnie też może być w muzyce, dlatego właśnie tutaj i też w przypadku zespołu Kraftwerk, który wcześniej prezentowałem, no to jednak decyduję się na te niemieckie wersje, no bo zakładam, że też one niosą właśnie potężniejszy ładunek emocjonalny, że tak to powiem. Bliżej są jakiejś takiej koncepcji, myślę, którą autor miał w głowie, tworząc tą muzykę. Ale żeby już tutaj taka kącik filozoficzny się trochę zrobił. Ale właśnie, powiem trochę o zespole czy o projekcie. Został on założony, przypominam jeszcze, nazywa się on Die Wilde Jagd. I został on założony przez producenta, tekściarza i kompozytora Sebastiana Lee Filipa. Właśnie w Niemczech jest to dość nowy projekt, ponieważ pierwszy album został wydany w roku 2015. Natomiast jeśli chodzi o album, z którego pochodził ten kawałek, który przed chwilą zagrałem, czyli 2000 Elefanten, czyli dosłownie 2000 słoni, to pochodzi on z albumu Urwald Orange, czy Orange, nie pamiętam, jak to się po niemiecku czytało do końca.
wydanego w roku 2018. Tutaj jeszcze co możemy powiedzieć o tym zespole. Jest to ogólnie muzyka eksperymentalna, jest to muzyka właśnie psychodeliczna. Tutaj przyznam, że czytam, czy czytam, nie że słowo w słowo, ale opieram się na stronie internetowej właśnie tego zespołu, bo trochę mnie zaskoczyło, ale ciężko w sumie trochę znaleźć o nich informacje. Tak naprawdę poza tą stroną przyznam, że nie zrobiłem aż takiego dużego researchu. Widzę, że są też jakieś artykuły na ich temat, ale no na przykład na Wikipedii podając jako przykład czegoś, co byśmy się spodziewali, że wszystko tam będzie, no to jednak ich nie ma, co jest nieco zaskakujące. No właśnie, tutaj też właśnie tą swoją muzyką tak piszą na stronie, że właśnie też tworzą takie muzyczne krajobrazy właśnie psychodeliczne. Tutaj też myślę, że to mogliśmy słyszeć, że są połączone elementy z różnych kultur, też z różnych okresów historycznych. I myślę, że to też nadaje takiego wyjątkowego brzmienia tej muzyce. Jeśli chodzi jeszcze o utwór 5000 Elefanten, to polecam sobie obejrzeć teledysk do niego, który też jest dość ciekawy. Widzimy tam osobę w takiej masce. Mi osobiście ona się kojarzy, znaczy to też dzieje się na pustyni. Kojarzy mi się to może trochę z takimi afrykańskimi maskami, ale tutaj przyznam, że też zupełnie nie jestem ekspertem w tej kwestii, więc też nie chcę tutaj za bardzo dorabiać jakiejś teorii, ale polecam sobie obejrzeć ten album. Tutaj też, jeśli chodzi o tekst tego utworu, no to też myślę, że jest taki trochę, znaczy w pewnym stopniu historyczny, bo pojawia się tutaj Ketura, czyli druga żona Abrahama. To jest postać, która pojawia się w Biblii. Nie wiem do końca, czy w wierzeniach katolickich ona też się pojawia. Na pewno tutaj w judaizmie, czy właśnie w tej Biblii judajskiej. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale na pewno tam się pojawia. No właśnie, i jest mowa właśnie o tych 2000 słoni. Przyznam, że nie wiem, jakby nie wgłębiałem się tak bardzo, czy to jest przedstawienie właśnie jakiegoś historycznego wydarzenia, czy czego dokładnie, ale bardziej tutaj skupiłem się na brzmieniu. Tutaj też w sumie jestem ciekaw, jak oceniacie to, że jest to piosenka w języku niemieckim, ponieważ tak stereotypowo może język niemiecki nie wydaje się takim dobrym językiem do śpiewania, ponieważ raczej on się kojarzy z takim, powiedzmy, twardym, może trochę gardłowym, bym powiedział, brzmieniem. I no może dla niektórych z was było to jakieś pozytywne zaskoczenie, że w sumie, moim zdaniem przynajmniej, dobrze się to wszystko łączy i dobrze to wszystko brzmi. Natomiast patrzę tutaj na czas trwania wejścia i znowu się rozgadałem, więc zamknę już ten temat.
Polecam zapoznać się z tym zespołem, jeśli wam się spodobał ten utwór. A teraz przejdziemy sobie do kolejnego utworu. Tak jak już zapowiedziałem, również będzie on po niemiecku. I nie wiem, czy chcę wam dawać spoiler. Może powiem tylko tyle, że udamy się teraz w kosmos. A resztę dopowiem już po utworze.

To, co właśnie usłyszeliśmy, tak jak zapowiadałem po niemiecku, był to Peter Schilling, choć tak naprawdę nazywa on się Pierre Michel Schilling. Tak trochę z francuska. Natomiast jest on Niemcem, urodził się w Stuttgarcie. Tyle można o nim powiedzieć na sam początek. Utwór zaś to był utwór Major Tom, Völlig losgelöst, czyli akurat tutaj na albumie, na anglojęzycznej wersji tego albumu jest on zatytułowany Major Tom Coming Home, choć wydaje mi się mocno, że to nie jest dosłowne tłumaczenie. No właśnie, Major Tom, z czymś wam się to może kojarzyć, zwłaszcza jeśli słuchacie tej audycji, to jest niemal pewne, że wam się to z czymś kojarzy. A kojarzy wam się to ze Space Oddity Davida Bowiego, ponieważ ten utwór jest trochę takim sequelem, bym powiedział, duchowym, bym powiedział, sequelem, ponieważ nie wiem, czy nie sądzę, żeby to było, że tak powiem, oficjalnie zatwierdzone przez Davida Bowiego. Nie wiem w sumie, czy David Bowie w ogóle odniósł się do tego utworu. To mogłoby być całkiem ciekawe, czy mu się on spodobał, jaka była jego opinia na ten temat. Utwór został wydany, album, z którego pochodzi ten utwór w ten sposób, został wydany w roku 1982. Album nazywa się Failure im System. Niestety już mój niemiecki może trochę kuleć, czyli błąd w systemie. Rok później, bo w roku 1983 ukazała się anglojęzyczna wersja tej płyty, jak się możecie domyślać, pod tytułem Error in the System. No i właśnie, okazuje się, że ten utwór był dużym sukcesem i tak naprawdę tutaj mówię o tej wersji angielskojęzycznej, ponieważ ona, jeśli chodzi o świat, powiedzmy, poza Niemcami, ona odniosła większy sukces i była hitem w wielu krajach. Między innymi utwór tutaj zajął pierwsze miejsce na listach przebojów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych zajął on 14 miejsce, co też jest, uważam, bardzo dobrym wynikiem. Więc faktycznie, o, tutaj nawet teraz widzę, że spotkał się on z pozytywnym przyjęciem ze strony Davida Bowiego, więc właściwie mamy już odpowiedź na pytanie, które zostało zadane. I no właśnie, i co dalej? Chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, która teraz... Aha, jeśli chodzi o utwór, o sam gatunek, to myślę, że możemy go określić jako synth pop, że było to dość mocno właśnie te syntezatory słyszalne. Tu też przypominam, był rok 82, więc technologia jeszcze nie była tak bardzo zaawansowana, co też myślę dodaje uroku, że tak to nazwę,
brzmieniu właśnie tych syntezatorów, które mogliśmy usłyszeć w tym utworze między innymi. I myślę, że to chyba tyle. Tutaj widzę, że też Peter Schilling, już jeśli chodzi o całość jego twórczości, to również tworzył on, czy jest to określane, muzyka, którą tworzył, również pod terminem, czy pod tym określeniem New Wave, więc też tutaj z kolei zostajemy trochę właśnie w temacie New Wave'u, gdzie wcześniej przedstawiłem utwór zespołu Talking Heads, więc gdzieś tam znowu to wszystko nam się łączy. Natomiast teraz znowu tak wychodzi, że znowu się przeniesiemy do bardziej czasów, bardziej teraźniejszych, choć myślę, że patrząc na średni wiek, tak to nazwijmy, muzyki puszczanej w audycji, to można by to określić jako przyszłość. Przeniesiemy się więc do przyszłości i posłuchamy tym razem polskiego zespołu, choć może to nie być takie oczywiste i może powinienem to powiedzieć dopiero po piosence. Wtedy moglibyście się zastanowić, czy sami byście powiedzieli, że to jest polski zespół. Natomiast tradycyjnie więcej szczegółów po tym, jak sobie odsłuchamy tego utworu, więc tymczasem posłuchajmy.

Wysłuchaliśmy sobie dwóch utworów. Pierwszy utwór, który już wcześniej trochę zapowiedziałem, był to Jeremiah Kane. To jest, tak jak mówiłem, zespół polski, a nawet więcej, ponieważ są

utwór z ich pierwszej debiutanckiej płyty pod tytułem tylko znajdę, o właśnie, Neo Angeles, a utwór nazywał się No Turn Back. To jest utwór z tego, co tutaj widzę, to mający najwięcej odtworzeń właśnie z tej płyty, dlatego też między innymi się na niego zdecydowałem. Tak jak mówiłem, zespół powstał w roku 2017, płyta również ukazała się w roku 2017. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Tak jak wcześniej sobie zażartowałem, że w stosunku do wieku muzyki, której zazwyczaj tutaj słuchamy, to jest to trochę podróż do przyszłości, do tego roku 2017, no to tutaj też przewijają się w tej muzyce, myślę, że takie wątki futurystyczne czy takiego retrofuturyzmu, jak to określamy. No między innymi sam tytuł Neo Angeles, który sugeruje jakąś, nie wiem do końca jak to rozumieć, czy może poniekąd chodzi o obie rzeczy, bo zarówno jakieś nowe Angeles, jak może też jakieś coś związane z neonami, bo to też jest właśnie częsty motyw w utworach, czy powiedzmy w tej estetyce związanej z synthwave'em. Tutaj też wiem, że zespół Jeremiah Cain aktywnie cały czas nagrywa nowe utwory, też koncertuje. Między innymi występował na Pyrkonie, wydaje mi się, że nie tym w obecnym roku, tylko w roku albo 2025, albo 2024. Zresztą no, trudno się dziwić, jeśli skoro oni pochodzą z Poznania. Tu też taka może trochę prywata, ale poznałem ich, trochę śmieszna sprawa, przez wlepkę, która nomen omen, nie wiem czy to powinienem mówić, ale znajdowała się w toalecie. No i w sumie też właśnie było tam coś na niej w estetyce takiej synthwave'owej, więc stwierdziłem, że wygląda to ciekawie i że zobaczę, sprawdzę co to jest. No i nie zawiodłem się, faktycznie to brzmienie odpowiadało temu, czego można by się spodziewać właśnie patrząc na tę wlepkę. Natomiast drugi utwór, którego posłuchaliśmy, to był utwór Elizabeth zespołu. Teraz nie do końca umiem to przeczytać, ponieważ jest to zespół czeski. To jest 13 pisane cyframi rzymskimi, kropka stoleci, więc 13 stulecie. Nie wiem, czy o to chodzi. Tutaj nie znam języka czeskiego. Co ciekawe, znaczy jest to też zespół, w sumie myślałem wcześniej, że jest to zespół bardziej współczesny, natomiast okazuje się, że został on założony w roku 1989, więc całkiem, no może nie bardzo dawno temu, ale jednak nie określiłbym go jako współczesny. Tutaj dokładnie usłyszeliśmy utwór z płyty Straceni w Karpatach, ten album został wydany w 1998 roku. No i tak jak mówiłem, to był utwór Elizabeth, który tutaj opowiada historię Elizabeth Bathory,
która była Elżbieta Batory,

nazywana krwawą hrabiną z Czachtic. To jest miejscowość czy zamek, który znajduje się na Słowacji, w Słowacji. No właśnie, i też tutaj słyszeliśmy, myślę, że też, no, nie jest to aż taka nowa muzyka, nie jest też aż tak stara, ale myślę, że tutaj pod względem brzmienia i tak duchowo, to jest to takie, tak brzmieniowo, taki, no, takie przypomina starszą jednak muzykę. Tutaj grają oni gothic rock i hard rock. Początkowo byli zespołem post-punkowym. Natomiast ciekawostka, ponieważ jest to zespół czeski, natomiast największą popularność zdobyli w Polsce, tak się okazuje, gdzie mają swoich wiernych fanów, gdzie koncertują. Tutaj dwa najbliższe koncerty. To jest w Krakowie 3 października, kolejny będzie w Pradze 27 października. Tutaj też, jeśli sobie zobaczymy na liczbę słuchaczy w poszczególnych miastach, powiedzmy, czy rejonach, to na samej górze jest Praga, potem jest Brno, a na trzecim

Tak jest. Jest to audycja Thrashing Madness w Radio Afera po godzinie 23, minut 15. Mówi do was Lecho Malendowski. Zapraszam na metal, bo dzisiaj tylko metal, do godziny pierwszej. I dawno tak nie było, ale zaczęliśmy czymś całkiem świeżym, czyli teutoński traszyk prosto z Niemiec. Najnowszy Witchburner Black Raging Flames po 13 latach. Ale fajnie mi ta płyta robi, powiem wam. Wszystko już było. Wszystko już było, piękne ATC-y, ale jest tak, jak powinno być. Bardzo się cieszę z tego krążka. Okazał się tydzień temu. Zapraszam sobie do sprawdzenia tejże płyty, jak i całej dyskografii Niemców. A debiut ukazał się w listopadzie, czyli 30-lecie. Za jakieś 2 miesiące z kawałkiem. No chyba przyniosę. Co tam jeszcze dzisiaj? Rzeczony konkurs zapowiedziany na Facebooku. Ja muszę go trochę ogarnąć, bo wszedłem do radia na ostatnią chwilę, ale tak, dwie wejściówki na przyszło tygodniowy, piątkowy release party zespoły Zorza i Supporty. Za chwilę o tym pogadamy. Co tam jeszcze poza nowościami? No ten Witchburner myślę, że was nieźle rozgrzał. Będzie trochę klasyków, będą też inne nowości, będziemy trochę skakać z jednego fajnego kraju do innego, gdzie metal nadal się mocno trzyma. Miałem zagrać 20-lecie trzeciej płyty Mastodon Blood Mountain. Ja lubię tę płytę. Zasuwam w koszulce nawet z okładką dumnie tej płyty, bo to były te czasy, kiedy pierwsze 3 Mastodony były też w Thrashing Madness zgrane. Bartek Donarski, pozdrawiamy, przynosił z Irlapsa te promówki i no tam się działo. Ten zespół był jakimś takim tyglem. Było słychać, że to jest jakiś nowy metal, to się oczywiście ortodoksom mogło nie podobać, ale tam się działa jakaś nowa jakość i się trochę to wszystko skiepściło. Ja ich widziałem wiele razy na żywo i należę do tych nieszczęśliwych osób, które nigdy nie trafiły na dobry koncert Mastodon, bo nie wiem, czy wiecie, ale oni mają elipsy, albo jest bardzo dobrze, albo jest no, bardzo kiepsko i ja zawsze trafiałem na te kiepskie. Plus te dwie ostatnie płyty. No właśnie, wyszła nowa płyta po śmierci byłego gitarzysty, z którym były problemy. W rok w zasadzie po jego śmierci ukazał się najnowszy album, który mnie nudzi, tak samo jak poprzedni, mimo że tam jest masa gości, a już widzę, Face się gotuje, że to płyta roku, a inni mówią, no nie, no w sumie to Neurosis jest płytą roku, a w sumie No to jeszcze się nałożyła historia, dzisiaj dopiero się o tym dowiedziałem, że spadkobiercy czy zarządcy masy spadkowej właśnie tego zmarłego byłego gitarzysty wystosowali pozew do zespołu Mastodon o jakimś tam royaltisy. No, oczywiście chodzi o duże pieniądze, nie wiem jakie, ale no, zrobiło się nieciekawie, więc i dzisiaj Mastodona nie będzie, będzie sam metal. Na koniec audycji będzie dość progresywnie, ale nie martwcie się, bo to będzie naprawdę fajny zespół. O powrocie, którego wiadomość na scenę ucieszyła mnie wczoraj bardzo mocno. To co? Kolejna nowość? Nie, najpierw klasyk. Najpierw klasyk, potem nowość. Fiński black metal. Dawno nie było. W ogóle dawno nie było black metalu. No to jedziemy z koksem. Czy ten zespół jest równie kultowy jak Beherit? Archgoat z debiutu Horror of Bethlehem, który ukazał się 20 lat temu, 9 września. A przecież zespół założony Hoho w 89 przez bliźniaków Ritual Bacherera i Lorda Angel Slayera. No i ten black metal fiński równie dobrze mógłby się ukazać właśnie w 96, jak i pewnie w 86 roku, bo jest brudny i penerski. I fajnie się wraca po 20 latach do tego. W sumie trochę szkoda, że no oni mieli ten podziemny okres i maniacy tam mają te wszystkie materiały, które się w międzyczasie ukazały, typu demo Penis Perversor albo epka Angel Cunt. No ale debiucik po tych 20 latach bardzo dobrze mi się odświeżyło, a zatem zapraszam was do wspólnej zabawy z finami z Archgoat sprzed 20 lat w dwóch odsłonach. Lord of the Void, Dawn of the Black Light. I chyba to są moje ulubione utwory z tego krążka. Lecimy.

No nie jest to granie dla pozerów. Musiałem to powiedzieć. Archgoat z debiutu Horror Bethlehem. 30 lat. 20 lat, prawie co do dnia. Po tym fakcie ukazała się nowa płyta Nightbringer, Lightbringer. Po 5 latach przerwy i powiem wam, że nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło i bardzo, bardzo dobrze. Może poza tam... zmiany w składzie, nie. Jest ten sam rdzeń co zawsze. Jest, wszystko się zgadza. Wszystko, teksty, muza. Wiecie co, te 20 lat jak jeden dzień minęło. Posłuchajcie tych kolejnych, w zasadzie dałem otwierające. Invocation 666, to jest oczywiście intro tytułowy i Iconoclast The Nazarene z najnowszej płyty Archgoat, która jest bardzo dobra i no dosłownie tak jakby ta pierwsza płyta ukazała się wczoraj, a potem może coś. Wiecie co, już zapowiadam konkurs. Jeżeli chcecie pojedynczą wejściówkę na przyszłotygodniowy poznański koncert Zorza z kolegami z obu Aurora. Kto tam jeszcze jest? Garota Dargor, dobrze widzę? Nie, to nie tu. A może? Chyba tak. To jest 18 września w piątek w dwóch progach. Dwie pojedyncze wejściówki piszcie. Albo na nasz profil fejsowy, jeżeli nie używacie tych wynalazków szatana, możecie pisać maila na Thrashing Madness, pisane razem, thrashingmadness@afera.com.pl. Zgłoście sobie po prostu imię, nazwisko. Muszę to mieć dla organizatora, więc niestety, ale takie dane musicie podać. Potem z dowodem osobistym po wylosowaniu szczęśliwcy mogą się zgłosić na bramkę. Piszcie. Dwie pojedyncze wyjściówki na Release Party, bardzo dobrej drugiej płyty zespołu Zorza, która wyszła już w czerwcu. Mogliście się już na pewno z nią osłuchać. Dzisiaj nie zagram, zagram kiedy indziej, ale no ten Archgoat musi polecieć, bo również zrobił mi niezłe kuku w tym tygodniu po premierze. Lecimy. Finlandia.

Armagedon i zniszczenie, najnowszy Archgold. Bardzo polecanka ta płyta, bo oni zaskoczyli mnie tym powrotem i w jakim, znaczy nie, może nie powinienem i w nich wątpić, kajam się teraz, biczuję się, ale zostałem w Finlandii, bo fiński black metal jednak jest specyficzny. Chyba, czy ja, nie, myślę, że nikogo nie obrażę, ani też nie zszokuję, mówiąc, że chyba go jednak wyżej stawiam niż norweski. Dobra, szwedzki death metal to jest inny temat, dzisiaj nie, ale zostajemy w Finlandii. Przegapiłem 20. rocznicę płyty Pryo Patria Finlandia wariatów z Impaled Nazarin, no bo skoro puszczaliśmy utwór Ikonoklazm de Nazarin, to od razu mi się skojarzyło z Impaledami. A przypomnę, to jest zespół, który drugą płytą Ugra Karma no, ustawił w mojej głowie pewne standardy ekstremalnego grania i jest to płyta, którą muszę chcąc nie chcąc zaliczyć do mojego kanonu wszechczasów. Później było fajnie, oni nie nagrali dla mnie słabej płyty, nawet ta płyta Nihil z Alexim z Children of Bodom jak najbardziej mogę jej posłuchać i nawet ta ostatnia Eight-Headed Serpent. W sumie fajnie, że oni coraz rzadziej wydają te płyty, ja już nie potrzebuję ich płyt nowych, w zasadzie nagrali wszystko to, co chciałem już kiedyś. Fajne koncerty grają, przypomnę parę lat temu ten koncert w Byczynie, tydzień po operacji przepukliny. Nie było do końca wiadomo, czy Mika podoła. Spodziewaliśmy się, on zszedł chyba w połowie koncertu ze sceny i mówię, o, chyba koniec, chyba mu tam szwy strzeliły. Ale skubany wrócił i dokończył ten koncert i kto był wtedy w Byczynie, ten pamięta, że było doskonale, naprawdę doskonale. Może on tam nie szalał po tej scenie, ale no... Tydzień po operacji przepukliny, rozumiecie to? Dobrze, że on w ogóle trafił na ten koncert i wielki szacun dla Impaled za to, że grają, robią to, co umieją najlepiej. A odświeżyłem sobie ten krążek Pro Patria Finlandia i powiem wam, tutaj nie ma słabego dźwięku. Co do brzmienia, to jak zawsze jest dyskusyjne. Może się komuś podobać, komuś nie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Przypominam jednocześnie, że trwa cały czas konkurs do godziny. No przed pierwszą będę musiał napisać do dwóch szczęśliwych lub mało szczęśliwych, którzy będą mogli się stawić na release party. Swoją drogą, co to za release party 3 miesiące po dacie premiery płyty? No ale dobra. Czyli tak, Zorza i znalazłem supporty. Siemra, to jest miński zespół black metalowy. Obowa Aurora, wiadomo, było grane nieraz koledzy z Poznania, Garota ze Szczecina. I wszystko zaczyna się od 19, wejście chyba od 18, jeżeli dobrze widzę, albo wejście od 19, nieważne. Znajdziecie sobie te wszystkie szczegóły. Piszcie na skrzynkę Thrashing Madness afera.com.pl albo na profil facebookowy Thrashing Madness Radio Show. A my lecimy sprzed 20 lat z Impaled Nazarin, z totalnie wybranymi na od... utworami, bo to nie ma znaczenia, które utwory bym wybrał z tej płyty, bo wszystkie są dobre. Otwierający Weapons to Tame Land. Czy to nie jest jeden z najdłuższych utworów tych wariatów? Prawie 4 minuty. No, kto może tyle grać? Oni grają przecież minutowe kawałki też. Goat Sodomy. One Dead Nation Under Dead Gods. Sprzed 20 lat. Impaled Nazarin, a potem zmieniamy klimat, zmieniamy państwo.

Krótka piłka z mojej strony. Albo lubisz Imperial Nazarin, albo nie idę z tobą na spacer. Zmieniamy klimacik, zmieniamy państwo.

Jestem spokojny. Ja wiem, że nadal wielu słuchaczy traktuje ten zespół jako młodszego, nie do końca sprawnego brata Boltrauer. To nie do końca tak ma być. Oczywiście ten zespół założyli. Między innymi byli członkowie Boltrauer. Po śmierci ich perkusisty Martina Kernsa, swoją drogą 14 września będziemy mieli 11 rocznicę jego przedwczesnej śmierci, więc go pamiętamy i oczywiście też trochę dla niego ten memoriam za chwilę, który poleci. Nie, to jeszcze nie będzie ten nowy. Na ten nowy do stycznia trzeba będzie niestety poczekać. A my sobie zagramy, nawet jeżeli wolicie Boltrauer, trudno, musicie to wytrzymać. Tym razem nie z płyty sięgnąłem po kompilację demówek, splitów, epek i tego typu rzeczy, które wydali od samego początku 2016 roku, zatytułowano War Rages On Artifacts. To wyszło 3 lata temu. No i są tutaj właśnie te wszystkie rzeczy wydane, począwszy od właśnie pierwszej demówki Hellfire Demo z 2016 roku. Tych demówek było 3, jeżeli dobrze widzę. No ale żeby nie było tak różowo dla wszystkich zbieraczy, którym się nie chciało zbierać tych demówek po kolei, kupili sobie tę składankę, to rok później wyszedł split, na którym jest ich jeden utwór instrumentalny, którego nie ma na tej składance, także powodzenia w zbieraniu. No ale wygląda na to, że już chyba po tej płycie nic więcej dłużej nie wydadzą. Czekamy na ten endgame, ale tymczasem mamy tak. War Rages On to jest pierwszy utwór w ogóle demo, jaki oni wypuścili. I co my tu mamy dalej? Surrounded by Death, to było też za chwilę z demówki. No i cover Sacrilege, brytyjskiego Sacrilege, tego krastowo-punkowo, później doom metalowego, w którym m.in. grał najpierw na gitarze, potem na basie Frank Healy, obecny basista Memoriam, ale wcześniej też w Benediction, no i w Cerebral Fix i jeszcze paru innych zespołach. I gościnie tutaj, to jest ciekawe, właśnie wokalistka Sacrilege się udziela w tym coverze, Linda Simpson. Jedyny chyba utwór Memoriam z panią na wokalach. To co? Memoriam z utworów rzadkich, w rzadkich wersjach, nie z płyty, na płytę poczekamy sobie jeszcze parę miesięcy. No i trochę jednak szkoda, bo co by tam nie mówić, ja ten zespół lubiłem. On miał swój styl, nawet jeżeli nie był do końca tym, czego by fani Boltrauera oczekiwali. No ja też cierpię, że ten zespół nic nie nagrał po 2005 roku i że się niestety ostatecznie rozpadł. Trudno, trzeba jakoś żyć. Lecimy Memoriam.

No cóż, powiedziałem A, trzeba powiedzieć O. To był Memoriam, teraz będzie Bolt Tower. Tak, wiem, czekaliście na to, więc będzie. I nie z płyty, będzie ze składanki The Pill Sessions 1988-90. Trzy sesje nagrane przez legendę brytyjskiego dziennikarstwa radiowego, prezentera Johna Pilla, przedwcześnie zmarłego w 2004 roku, który przez 40 lat swojej kariery radiowej wypromował masę zespołów, nie tylko tych ekstremalnych, metalowych, takich jak Napalm, Death Carcass czy Bolt Thrower, ale masę innych. On w stacji BBC Radio 1 nagrywał sesje tych młodych muzyków. Wiele z nich wyszło potem właśnie na płytach i dzięki temu możemy sobie osłuchać, jak oni brzmieli na żywo, ale w studio. No i powiem wam, że ta składanka tych trzech sesji z stycznia 88, listopada 88 i lipca 90 roku, a więc w okresie między pierwszymi trzema płytami Bolt Thrower, z czego pierwsze cztery utwory, te sesja to była jeszcze z pierwszym wokalistem, Alanem Westem. No i słychać ten progres, to jest właśnie fajnie, jak się słucha od początku, te 44 minuty do końca, jak ten zespół w zaledwie 2 lata się zmieniał z tego, no, bardziej krastowo, nie chcę mieć punkowego, ale no, gdzieś tam te korzenie tkwiły. Poprzez death metal i to taki szaleńczy, a przecież od czwartej płyty zwolnili. No i reszta jest historią. Bolt Thrower jest, mówisz nazwę, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ściana riffów i no, drugiego takiego zespołu. Wielu próbuje, ale nie. Bolt Thrower był jedyny. Bolt Thrower był jedyny i posłuchajcie sobie. Z trzeciej sesji, Destructive Infinity. To jest ciekawe, bo to jest utwór, który trafił dopiero później, parę miesięcy, na epkę Cenotaph. No i Warmaster, tytułowy z płyty również, która się okazała w 91 roku, trzeciej tej legendy brytyjskiego death metalu. Lecimy.

Nie wiem jak wam, ale mi zespołu Boltrauer brakuje bardzo. Na szczęście zostały płyty, każda doskonała. Co? Był Boltrauer, był Memoriam, wspomniałem o Franku z Benediction. No to teraz znowu wracam do niezrealizowanego dotychczas pomysłu audycji na temat brytyjskiej sceny trash crossoverowej. Ja to zrobię. Będzie na mocne 30%. Wezmę sobie jakieś 10 płyt totalnie, bo tak, bo mi się tak podoba, bez jakiejś tam myśli i chronologii, po prostu. Ale przejdźmy teraz do wspomnianego wcześniej Cerebral Fix. To był fajny zespół, jeden z niewielu z Wielkiej Brytanii, który wybił się poza dwie płyty, bo tam było masa zespołów dobrych, które rozpadały się po dwóch płytach, a taki Zentrix czy Cerebral Fix nagrali cztery, zanim się rozpadli, no ale jak to bywa, zmieniali w tym momencie, jak to trashowe kapele na początku lat 90. no zmieniali styl i Cerebral Fix jest też tego dowodem. Ostatnia płyta przed rozpadem w 92 roku wypuścili Death Erotica. I w zasadzie ja jestem przyzwyczajony do wokalów Simona Foresta, ale jakby go tak zmienić, wyobraźcie sobie. Za chwilę posłuchacie i zrozumiecie, o czym ja tu bleblam. Ten materiał teoretycznie trashowy, ale tu są zwolnienia jak z pierwszych płyt Paradise'ów. Tu jest prawie doom metal, tu jest prawie death metal. Gdyby tego hardkorowo, trashowo, crossoverowo, dzisiaj byśmy nawet powiedzieli sludge'owo śpiewającego wokalistę wymienili na Carla z Boltrauer czy na Dave'a z Benediction, to kto wie, czy ta płyta dzisiaj nie byłaby zaliczana do klasyki brytyjskiego death metalu. A zatem z 92 roku, z pomysłem na więcej w tych klimatach, kiedy indziej, trochę odkurzam trochę zapomniany Cerebral Fix, który próbował wrócić w nieudany sposób w 2016 roku, więc tej płyty nie będziemy grali, ale otwierający tytułowy Death Erotica, World Machine i trochę szybszy Mind Within Mine. Lecimy.

Tak jest. Cerebral Fix z 92 roku. Bardzo ciekawy krążek i zespół. Polecam wam. No to było kiedyś promowane przez Metal Hammer, ale to było dawno, dawno temu, więc raczej starsi słuchacze mogą pamiętać. Młodzieży polecam sobie poszukać. Bo fajne, fajne granie, nieoczywiste. Jeszcze się nie żegnamy, jeszcze nie rozwiązuję konkursu, jeszcze dwa zespoły zdążymy zmieścić. Najpierw kolejna rocznica. Zaskoczyła mnie trochę, bo zupełnie zapomniałem. Chociaż ten zespół był u nas grany jakiś czas temu z ich najnowszej wydanej po 10 latach płyty. Mowa o Portugalczykach z Heavenwood, którzy zadebiutowali w 96 roku płytą Diva 27 sierpnia. No, wjechali na ten pociąg ciągnięty przez Moonspell i no trochę słychać inspirację. No, były też to czasy, gdy choćby w Thrashing Madness taka muza była mocno promowana przez pana Kamińskiego. Jeżeli chodzi o polskie zespoły, ale też zagraniczne. Co nie zmienia faktu, że te pierwsze dwie płyty Heavenwood ja dobrze znam, bo słuchało się wtedy takiej muzy i no nie będę udawał, że nie. Wyszedł remaster teraz na dniach. Czy zmienia coś to brzmienie? Nie pamiętam. Nawet jeżeli to pierwsze brzmienie sprzed 30 lat nie było idealne, to jakby wtedy się chyba nikt nad takimi rzeczami, dopóki nie były mocno zepsute, nie zastanawiał. Patrzę sobie na to. Są tu utwory demo, więc to jest też fajne. Ukazało się to tydzień temu, więc polecam sobie sprawdzić. No, tych utworów demo to tam spoko, jest dużo. Ciekawe rzeczy, jakieś rekordy. To jeszcze będę musiał sprawdzić, bo na razie odsłuchałem sobie tylko ten właściwy materiał właśnie, żeby tym swoim zmanierowanym lewym uchem stwierdzić, co tam się zmieniło. Co tu jest? No jest opisane, że no tak, przywrócili dźwiękową czystość i super atmosfera, charakter, kult, classic. Okej, wczesne demówki z 94 roku, kilka otworów ponownie nagranych w 2010. No to dla fanów zespołu Heavenwood, jeżeli jeszcze tacy są, jak najbardziej ciekawe wydawnictwo, żeby nie przedłużać, Tears of Grief. No i teraz ciekawy utwór Judith Heavenwood. Ja byłem przekonany, że oni tutaj wzięli wokalistę Cathedral do tego utworu, jak pierwszy raz go usłyszałem z kasetki Morbid Noise. No bo jest tu taki motyw pod koniec tego drugiego utworu, zresztą sami usłyszycie, no co ja będę mówił, jest to tak ewidentnie nawiązanie do twórczości Cathedral, że będąc fanatykiem tego zespołu, ja się nie mogę za każdym razem, gdy to słyszę, nie uśmiechać. A do Cathedral wrócimy za jakiś czas z okazji 30-lecia ich czwartej płyty, jeżeli dobrze pamiętam, albo piątej, no ale to za parę tygodni. Tymczasem Heavenwood z remastera debiutu Diva sprzed 30 lat.

Ale to było kiedyś. Metal gotycki, pamiętacie? Ja pamiętam. Kończymy. Wygrani dostali maile z potwierdzeniem. Gratuluję, zapraszam na koncert Zorzy i kolegów za tydzień. My się też słyszymy za tydzień. Będę miał jakieś starocie na pewno i na pewno jakieś nowości. No i zobaczymy, co dalej. Koniec roku się trochę już zaczął zbliżać, a ja mam coraz więcej płyt i będę miał coraz więcej roboty samemu, żeby zrobić to podsumowanie roku, bo nie wiem, czy chłopaki się pojawią do tego czasu. Już mam info, że na pewno do końca września będę sam, a potem się zobaczy. Kończymy zespołem, który powrót sprzed kilku dni wprawił mnie w dobry nastrój, muszę wam powiedzieć. Mowa o Australijczykach z kapeli Alchemist, nieraz granej w Trashic Madness, no ostatnio, dawno temu chyba, ale nie możecie mnie za to winić, bo ich ostatni jak na razie album okazał się w 2007 roku, Tripsis się nazywał. A taki Ostro Alien z 2003, oj, był grywany namiętnie u nas, jeszcze z Bartoszem się i z Szymonem Kropaczewskim jaraliśmy tym graniem. Progresywny, no nazywany to jest death metalem, awangardowy death metal. Ja tu bardziej słyszę średni Amorphis, ale to nie jest żaden minus. To jest bardzo, bardzo porządne granie. A co wybrałem? A nieoczywisty. Płytę Organism z 2000 roku. No nie wiem, zobaczymy, czy oni się, bo się faktycznie zebrali w tym zespole. Adam Agius, czyli lider tego zespołu, po rozpadzie założył Levitation Hex i to, no, muszę się dobrze na te dwie płyty nastawić, ale to nie było tak dobre i wszyscy o tym chyba mówili, że jednak to Alchemist to był Alchemist i to był ten skład, ci ludzie, ta chwila, ten moment, ta muza. A zatem z rzeczonego Organism na koniec audycji Thrashing Madness dzisiaj. No 15 minut, jeden długi utwór podzielony na trzy części, trylogia ewolucji. Bio Approach, Rampant Macrolife i Warring Tribes Eventual Demise. A zatem dzięki wielkie, mówił do was Lecho Malendowski. Z kim trzeba, to się widzicie na koncercie Zorzy za tydzień, a z kim trzeba, to się słyszycie na audycji Thrashing Madness w Radio Fera po 23:00. Złej nocy.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę

I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na telefon.